0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Patrzeć w oczy przeszłość, oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój. Tak wiele

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Candy Dust i Zakaria. To jest nasza poranna norma, bo hity na maksa bez względu na porę są u nas w RMF Max.
1: Bez względu na porę i okoliczności, bo za nami naprawdę emocjonująca piłkarska noc.
0: A Bośnia i Hercegowina dopiero przed nami. Dla tych, co wieczorkiem lubią sobie meczyk pyknąć, proszę bardzo, o 21:00 Bośniacy grają z Kanadyjczykami, a w środku nocy... Paragwajusa. To jest zespół dla tych, którzy będą tak zaspani, że nawet nie wiedzą, kto gra. Paragwaj i USA.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Baby Rexa z solidną porcją naprawdę dobrej muzycznej energii, idealnie na start piątku.
1: Piękne rzeczy dzieją się nie tylko w internecie. Ludzie zaczęli mieć sprawy w nosie. Bo do tej pory baliśmy się, że coś nas ominie. Wiecie, ten legendarny FOMO, ktoś coś opublikował, Jezu, nie ma nas tam, i strach. A teraz świadomie rezygnujemy z udziału w różnych wydarzeniach, przedsięwzięciach.
0: Nie chcemy być, nie chcemy wiedzieć.
1: Nie stać nas na bilety po prostu, a nie tam. Ktoś dorobił ideologię do stanu aktualnego. Będziecie mieli super piątek, jesteśmy na miejscu. Asia Meł, Zirek Jakubek, hej.

0: Hity na Maxa, dzięki którym macie super piątek. Tak wam gramy w RMF Max. Zapraszając na Flash z regionu, będzie u nas o 6:00. Za chwilę.
1: 48D, 104M, 39D.
0: To nie jest rozmiar, to jest szyfr. To jest szyfr, który oznacza, że 48D jak drużyna, 104M jak mecze, a to wszystko przez 39D jak dni mundialu.
2: 18:00 mamy na zegarach. W RMF Max szybko o tym, co ważne o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. A zaczynamy ważną informacją sportową, ale nie będzie o piłce nożnej. Polscy siatkarze niestety przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W piątek w kolejnym spotkaniu ekipa Nikoli Grbicia zmierzy się z Japonią o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej za niespełna pół godziny. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn, której celem jest przedłużenie zwolnienia od podatku darowizn przekazanych na rzecz poszkodowanych w powodzi w 2024 roku. Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował natomiast rządową ustawę o kryptowalutach. Wcześniej prezydent argumentował, że przepisy idą za daleko i taka nadregulacja sprawi, że polskie firmy z branży krypto uciekną za granicę.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Dlatego ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
2: Tłumaczył prezydent w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. Nie postawiono jeszcze zarzutów kierowcy, który wczoraj śmiertelnie potrącił dwie osoby w Bardzie na Dolnym Śląsku. Aby przesłuchać 52-latka, który przeszedł operację, potrzebna jest zgoda lekarzy. W wypadku życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec. Do Barda pojechali na wycieczkę.
4: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej, grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: na tanku byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
2: Mówiła Martyna Czerwińska.
5: Słuchacie RMF Max.
2: Teraz Poznań, kalendarzowe lato już za 11 dni, a w tę sobotę oficjalnie otwarta zostanie pływalnia w Parku Kasprowicza.
6: Zapraszamy do korzystania z tego, do czego są poznaniacy przyzwyczajeni. To jest cały czas dosyć nowy obiekt, bardzo popularny. No, pamiętajmy, że jest tam basen 50-metrowy, pływacki, jest zjeżdżalnia z basenem takim hamownym. No i mamy brodzik dla tych najmłodszych dzieci przede wszystkim, z którego mogą korzystać, z takimi urządzeniami do zabawy.
2: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

0: telefon.
1: Miałem kiedyś taki wielki sen, w którym George i Anyma przejmują inicjatywę i są mniej beautiful, a bardziej: hej, Piątek, wstawaj, nie udawaj, 10 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Polska, Asia Małus, Irek Jakubek, ulala.
2: Dzień dobry.
1: Tak, wyśpimy się po mundialu RPA i Meksyk. Brawo dla gospodarzy mundialu. Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki. O świcie, Czesi przegrywają niestety
2: z Koreą. Tak, przegrali Czesi, ale futbol futbolem, nożna nożną. Mamy sukces, nasz polski, reprezentanci Polski w koszykówce na wózkach wygrali kluczowe spotkanie i dzięki temu jadą na Mistrzostwa Świata.
1: Jedziemy z tym tematem, 11 minut po godzinie 6, dobra energia w muzyce.

0: Doskonale wiemy, czego potrzebujecie w piątek o tak wczesnej porze. 20 minut po 6:00, Olivia Rodrigo w RMF Max.
1: Jezu, niewygodnie mi z tą wiedzą. Ja już wiem.
0: Ja ją od ciebie przejmę, w ogóle się tym nie przejmuję.
1: No jak ktoś potrzebuje ogarnąć kuwetę swojego najlepszego, włochatego przyjaciela, to koniecznie musi wiedzieć, że koty, jak machają ogonem, to w kocim języku znaczy, że nie. Zupełnie inaczej niż u psów.
0: Pies jak macha, to się cieszy, a kot jak macha, to ci mówi, że już dość?
1: No tak, mówi, że nie, że przestań. A jak się zgadza i mówi, oj tak, no, to wtedy leży. Normalnie leży. Ja to sobie policzyłem i wyszło mi, że koty i ludzkość mają coś około takiej 20. rocznicy ślubu. Tak mi się wydaje. No przecież leżałam 21 minut po godzinie 6:00.
0: Ała.
1: O co ci chodzi?
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
7: Dla ciebie 500 zł.
8: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Bardzo cię przepraszam, że nie powiedzieli Aśka. Aśka, przepraszam.
1: Nie wiem, jakoś im to chyba wybaczę.
2: Wszystkie dziewczyny świata wymienił Pitbull z kolegami 27 minut przed godziną 7, ale o Asi ani słowa. Przepraszam.
1: Bo o mnie pisze następną piosenkę i jak już ją wyda, to wtedy będziemy o tym rozmawiać.
2: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Mundial się zaczął. Wyniki oczywiście w mistrzowskim flaszu sportowym, tak jak zwykle. Komentarze, analizy też się znajdą. Ale jest też druga strona medalu.
1: O proszę, jaka no?
2: Naukowcy opracowali technologię, dzięki którym można czerpać energię z liści. Ha! Można.
1: Ale że prąd?
2: Można. Prąd normalnie, prąd z liści. Normalnie, bierzesz kabel, przyłączasz się do drzewa, ludzie na ciebie patrzą i robią tak. A to działa, nie? Sounds good. Real good.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mix Profeska.
4: Nikt nie gra lepiej.
3: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
5: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.

0: Wasi ulubieni, Umba Bumba i Barimba. Asza, Irek, dzień dobry. 10 minut i godzina 7. Mówimy we wszystkich językach mundialu, jakby ktoś pytał.
1: I jeszcze tylko nie ustaliliśmy, kto jest Umba Bumba, a kto Barimba. No. To dojdziemy do tego.
0: Asia, jak ja cię słyszę, ty jesteś taka Barimba, że ulala. Ludzie,
1: dzięki Umba Bumba.
0: Sprawdzajcie nasze social media, to są miejsca, w których widać całą prawdę o RMF Max. Możecie zajrzeć tam, gdzie nikt nie zaglądał.
1: A jak już będziecie w internetach, to na pewno zobaczycie to zdjęcie. No. Ochroniarz prezesa Kaczyńskiego odpala samochód na kable. No, żebyś wiedział, iskrzy się tam srogo. Wszyscy czekali na przyjazd prezesa, no a w samochodzie padł akumulator.
0: Akumulator, tak jest. Oni czekali w napięciu, tu padła bateria. No i dla wszystkich nas to jest historia z morałem.
1: Tak?
0: Ta przygoda nas uczy. Dla prezesa być może ma nawet charakter edukacyjny. Bo jak to jest, że samochód jest na benzynę, padła bateria, nie pojedziesz, nie? A, patrz,
1: że jednak trudne się wylosowało.
0: Dobrze, że jednak nie pojechali elektrykiem, bo nawet by w jedną stronę nie dojechali.

0: Zaczyna się kolejny super dzień. Cudownie, że jesteście o poranku z RMF Max.
1: Za 4 minuty o 7 mamy dla was flash, a w nim doniesienia prosto z mundialu.
0: Och tak. Co tam na mundialu było, a co dopiero będzie, plus ważne informacje prosto z internetów. Dużo nowości w sprawie naszego bezpieczeństwa. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczybydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczniemy dziś bardzo nietypowo, bo od doniesień ze świata sportu Meksyk wygrał mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gospodarze pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0.
1: Mexico ganamos, perro!
0: Szaleństwo w stolicy kraju, wielka impreza na pierwszą bramkę. No nie musieliśmy specjalnie długo czekać, bo padła w 9 minucie spotkania. Niestety podczas wczorajszego meczu były też niesportowe emocje. Przed stadionem Azteka policję obrzucono kamieniami, demonstranci przewracali i palili auta. Protesty dotyczyły m.in. organizacji mistrzostw, wzrostu cen nieruchomości, a także ograniczonej dostępności biletów ze względu na ich wysokie ceny.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A u nas zakaz patostreamingu przyjęty przez Sejm. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. Czynami zabronionymi są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie lub opiece.
3: Lub popełnione z użyciem przemocy. Znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
0: To był Kacper Wróblewski. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Przed nami wakacje, oficjalny start wolnego za 14 dni. W szkołach to już właściwie ostatnia szansa na poprawę ocen, a niektórzy mają już luz. Co w tym roku sprawiło uczniom najwięcej problemów?
4: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
5: Dla mnie najtrudniejsza była matematyka.
6: Z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
7: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
8: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
0: Totalnie podpisujemy się pod tym w 100%, a z uczniami w Warszawie rozmawiała Magda Greiner. Mistrzostwa świata w piłce nożnej oficjalnie otwarte. Za nami dwa pierwsze starcia. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Czesi przegrali z Koreą Południową 1-2, choć gola zdobyli jako pierwsi.
9: Po wyrzucie z autu głową w 59 minucie do siatki trafił Jarosław Krejci. Wyrównał 8 minut później Inbom Hwam. Czesi trafili później jeszcze do siatki. Gol nie został jednak uznany z powodu spalonego, no a bramkę na wagę wygranej dla Koreańczyków zdobył Hwang Gyuoch.
0: To był Wojtek Marczyk, a my zmieniamy dyscyplinę, bo w pierwszym turnieju Ligi Narodów nasi siatkarze ulegli Słowenii 2-3. Dziś o 14:00 zagrają z Japonią. Dziś może zagrzmieć, tak będzie na Podlasiu, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Wtedy też może silniej powiać, popada grad miejscami. No ale jest też opcja na sporo słońca w ciągu dnia. Będą pojawiały się przejaśnienia, liczne rozpogodzenia, więc może nie będzie tak źle. Wartości na termometrach jeszcze pozostawiają wiele do życzenia. Maksymalnie na termometrach na Suwalszczyźnie 18 stopni. Podobnie będzie w Zachodniopomorskiem, najwięcej 20 stopni na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
12: A mi zależy, żeby rozdać wam 300 o poranku. Zrobimy to za chwilę, 5 po 7.

0: Oj tak, 11 minut po godzinie 7. Denzel wie, że jest piątkowy poranek, 10 minut po godzinie 7. Tak, wam gramy tu w RMF Max.
1: A widzieliście wczoraj Shakirę na otwarciu Mistrzostw Świata?
0: O mamita!
1: No mamita!
0: Hotuwa, że ho, ho, ho!
1: Co ciekawe, to było jej czwarte wielkie otwarcie, czwarty mundial, który zainaugurowała swoim występem i swoją piosenką.
0: Chcesz mi przypomnieć, że mundial odbywa się co 4 lata, a to już jest czwarta edycja mundialu.
1: Z Shakirą w roli głównej.
0: Tak,
1: policz sobie to.
0: Nie wypada, Asia, ja ci tylko chciałem powiedzieć, że nie wypada. Nie wypada pytać kobiety o wiek, a tym bardziej nie wypada pytać, który to już jej mundial w życiu.
1: No tobie nie wypada, to
0: bo
1: prawda.
0: Może pamięta Włochy 82. No. Na przykład, no. Albo

0: specjalnie dla tych, którzy chcieliby się w tym tygodniu zakochać. A to już piątek i strzała Amora ciągle omija ich serce.
1: Ale w weekend te strzały trochę szybciej latają, więc jest większa szansa, że akurat się w ten weekend uda.
0: W weekend nam rośnie serce, łatwiej trafić.
1: Nawet macie to też.
0: 21 minut po godzinie 7. Uwielbiamy o poranku tu w RMF Max wiedzieć, jak się dzisiaj czujecie.
1: No więc tam napiszcie, jak się dzisiaj czujecie. Jak można jednym, dwoma, no ale maksymalnie trzema słowami.
0: Pewnie.
1: Wrzućcie to w SMS-a i wyślijcie bez żadnych dodatkowych kosztów. 3001-3001 to jest nasz SMS-owy numer.
0: To nieprawda, że nikt nie pyta, jak się dzisiaj czujecie. RMF Max pyta. SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat. Wyślij, żeby zagrać o 300.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z Laurem Klik.

0: Kulturowo i ikonicznie w głowie ludzie mają Meksyk w pierwszym dniu mundialu, a właśnie, przepraszam, w drugim dniu mundialu.
1: Są też tacy, którzy są zmęczeni, ale kochani i to wszystko równoważy.
0: To Asi stary napisał takiego SMS-a. Cześć Maja. Siemano rano, Majeczka. Cześć. Jak się czujesz dzisiaj? Jak się dzisiaj czujesz, powiedz?
2: Ja się dzisiaj, słuchajcie, czuję niedouczona na sesję.
0: Oj, i tak zdasz, przecież wszyscy to wiedzą. Łącznie z panem rektorem. Pan rektor wie, zabawa piłkarz czy zaczyna się w RMF Max. Za chwilę usłyszysz imię, nazwisko i decydujesz, czy to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: A dzisiaj w naszym meczu na murawę wybiegają reprezentacje Kanady oraz Bośni i Hercegowiny.
0: Tak jest, i na początek reprezentujący Kanadę Bombito, szybki wzwód, przepraszam, obrócił się w polu karnym obrońców przeciwnika, składa się do strzałów. Bombito, słynna bomba, Bombito!
1: Maja, czy Bombito to piłkarz, czy może baton czekoladowy?
0: Bombito!
2: Myślę, że to jest piłkarz.
0: Dobrze!
1: Kanadyjski piłkarz, Bombito!
0: Brawo.
1: Okay. 300 obronione, Maja.
0: A teraz po stronie bośniackiej Peter Lakunoć, młody zawodnik, 19-letnia nadzieja bośniackiej kadry Lakunoć. Świat zachwyca się jego partnerką, modelką Olgą Zancić. Lakunoć, gol!
1: Lakunoć, Maja, to jest piłkarz, czy może dobranoc w języku bośniaków?
0: No.
2: Lakunoć,
0: Miałaś 300,
1: masz dwie. Ostatnia szansa, trzecie pytanie.
0: O tak, tutaj Alces Andersoni, ulubieniec kanadyjskiego selekcjonera po raz pierwszy na mundialu. Andersoni stoi przed bramką, wołu szansą. Andersoni, jest gol!
1: Alces Andersoni, Maja, to jest piłkarz czy łoś żyjący w Kanadzie?
2: Myślisz, to musi być piłkarz.
1: No nie, bo to jest łoś.
2: No nie.
0: O tak, łoś kurde stuwa. Brawo ty.
2: Super, dzięki.
0: I piąteczka na indeksie, tak dzisiaj będzie, Majka.
2: Ja.

Espresso i Sabrina Carpenter w RMF Max. 22 minuty i 8. Nie uwierzycie. Było espresso, a teraz jest milky. Trudno lepszy duet, prawda?

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w MediaExpert taniej masz.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
16: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: 10 minut i godzina 8, ale to jest dobre. Martin Garrix i Ed Sheeran. A wiecie, co jest lepsze?
1: Co?
0: Lepsze jest to, co będzie miała córka Patryka.
2: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy. Obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
1: Wow.
0: Patryk może się dokładać o 14 tysięcy bardziej, o 14 tysięcy mocniej, bo Patryk już wie, jakie to uczucie wygrać duże pieniądze w RMF Max.
2: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
1: Patryk bogatszy o 14 tysięcy z hakiem, a co byście powiedzieli na 25 tysięcy złotych?
0: Oj, mówcie tak, jest 7:51 na zegarach RMF Max. Teraz trwa najlepsza okazja tego poranka. Wyślijcie Max na 7327, wszystko po to, by wygrać łatwiej 25 tysięcy złotych.
1: Jak coś wam się ma teraz opłacać najbardziej, to właśnie się wam teraz opłaca, bo każdego Maxa, którego przyślecie pod 7327, my teraz pomnożymy razy, uwaga, 1377.
0: Wow, jaki mnożnik. Wysyłasz jednego SMS-a, a ponad 1000 losów wpada do puli, która daje szansę na 25 tysięcy złotych.
1: Łap za telefon i właśnie teraz śli hasło Max pod 7327.

0: 4 minuty i godzina 8. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Będzie informacyjny flash.
1: Uwaga kierowcy, na Dolnym Śląsku korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia i będziemy wam o tym mówić we flashu.
0: No i wszystko, co trzeba wiedzieć o mundialu, także w mistrzowskim flashu sportowym. Bądźcie z nami na szczegóły.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
2: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i na początek ostrzegamy kierowców z Dolnego Śląska. Korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia na węźle Wrocław Północ. Doszło do kolizji ciężarówki z osobówką. IMGW tymczasem ostrzega, dziś miejscami może zagrzmieć. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Podczas wyładowań może powiać z prędkością do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty będą aktywne od 12. Na dziś, tuż przed południem, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku ruszy uroczysta ceremonia przyjęcia pierwszych samolotów F-35 dla polskiego wojska. F-y pokonają trasę nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Za kilkadziesiąt minut przelecą nad głowami mieszkańców Gdańska. W okolicach Westerplatte jest już nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Polecamy dziś patrzeć w górę.
1: Dzień dobry, tak jest. Warto popatrzeć dziś w niebo. Maszyny symbolicznie przywitają się z Polską i tak obniżą pułap lotu, abyście mogli, na ile to możliwe, przyjrzeć się im z ziemi. W Gdańsku nowe maszyny będziecie mogli zobaczyć około godziny 9:45.
0: Tyle od naszej reporterki i na koniec, na zamknięcie, słuchajcie, ciekawe doniesienia, bo według kardiologów oglądanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej świetnie działa na nasz układ krążenia.
2: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
3: Czas meczu, jak jest bardzo stresujące, że aż zawał można dostać, to tak medycznie prawda?
2: Ale to musi być bardzo duży stres, jeszcze inne czynniki muszą być.
0: Z kardiologiem Andrzejem Bolewskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Przemek Wałczyński, a my zapraszamy na mistrzowski flesz sportowy. Czas zadbać o solidną porcję dobrych emocji. Tuż po tym prognoza pogody.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Wielkie piłkarskie święto rozpoczęte od wczoraj. Fani piłki nożnej mają bardzo napięty grafik. W meczu otwarcia mundialu Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
5: Mexico ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este
0: mundial. Słyszycie na ulicach Meksyku, świętowanie trwa w najlepsze. Korea Południowa też ma powód do radości. Pokonała Czechy 2-1, więc w Seulu głośne. Kolejny mecz, mistrzostwo 21. Kanada, Bośnia i Hercegowina w Toronto. Tymczasem kiepsko zaprezentowali się nasi siatkarze. Zaliczyli porażkę w starciu z reprezentacją Słowenii 2-3 w drugim spotkaniu Ligi Narodów. O 14:00 zmierzą się z Japonią.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Dziś czeka nas taka solidna pogodowa mieszanka. Będą burze i one mają się pojawiać między innymi na Mazowszu, na Podlasiu, na Podkarpaciu. Natomiast jeśli chodzi o resztę kraju, jest opcja na liczne rozpogodzenia, więc nie będzie tak źle. Też będą oczywiście pojawiały się ciemniejsze chmury, ale nie powinny przynieść jakichś takich solidnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni na przeważającym obszarze kraju do lokalnie 20 na południu i południowym zachodzie.
4: Ta playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
6: Bang, bang, bang. Tak właśnie zaczyna Wiktor Waligura. Kolejną godzinę hitów na maksa tu w RMF Max. 4 minuty po 8:00, 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania już niebawem.

0: Już wiemy, jak zrobić wam piątek w muzyce. ATB w RMF Max. 10 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj. Tak się nazywa ten program. Wstawaj, nie udawaj. Poranek RMF Max. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Jest naprawdę fajnie, jest naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że będzie łatwiej.
1: Będzie lepiej, bo nie trzeba już wymieniać tablic rejestracyjnych w samochodach.
0: Brawo.
1: W sytuacji, w której kupicie sobie samochód z drugiej ręki, używany, nie trzeba odkręcić tej starej tablicy, zanieść jej do urzędu i przykręcać nowej.
0: Super.
1: Zmieniły się przepisy i teraz wystarczy tylko takie oświadczenie, że tablica jest okej i jej nie będziecie zmieniać.
0: Wreszcie. Ja teraz jestem na stronie tablicarejestracyjna.pl. To jest taka strona, gdzie się zgłasza różnych kierowców po numerach rejestracyjnych. Jak macie z drugiej ręki samochód o numerze rejestracyjnym WPI9639F, tutaj piszą: busiarz wjechał na rynek w Warce mimo zakazu, niszczył kostkę brukową. Nie polecam tego numeru rejestracyjnego. WML222269. Samochód zajmuje cały chodnik, uniemożliwiając przejście pieszym, przejazd rowerowy i tak dalej. I tak dalej. A mogli normalnie inaczej. Mogli karnego nakleić na szybę i by nie było problemu.
1: Całej afery, no
0: byłoby problemu potem z wymianą tablic rejestracyjnych. 11 minut po godzinie 8. Jedźcie bezpiecznie. Z wami w trasie RMF Max.

0: Mile ďalší, róbte chaos, bo znacie originál Gen Z, pokochali najnovšom verzie tego numeru. Wszystkie pokolenia łączy poranek RMF Max, 19 minut po godzinie 8.
1: Cztery wejściówki do parku rozrywki mamy dla was teraz przygotowane i bardzo chcemy wam te wejściówki rozdać.
0: Wyobraźcie sobie, że zmieniacie się teraz w gwizdek sędziego, bo w końcu mundial, więc jesteście gwizdkiem sędziego, ale takim najbardziej muzykalnym gwizdkiem sędziego.
1: Takim gwizdkiem, co to nie tylko gwizdże tak po prostu, tylko jeszcze coś potrafi wygwizdać.
0: Och, tak, można sobie wygwizdać cztery wejściówki do parku rozrywki. Nasz messenger RMF Max czynny właśnie w tej sprawie.
1: Kto ma ochotę sobie pogwizdać i coś nam wygwizdać, teraz odpala głosóweczkę i wysyła ją właśnie na messengera RMF Max.
0: Tak jest, nagrody takie, że fiu fiu. Ma się rozumieć. 19
1: minut. Umiesz to zagwizdać?
0: Czy nie, nie. 19 minut po godzinie 8. Nasi słuchacze są bezkonkurencyjni. Także z tego powodu.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Słychać, nie? Że to w Meksyku. La Cucaracha! I najbardziej muzykalne gwizdki dzisiaj na Messengerze RMF Max z głosówkami, by w porannym konkursie wygrać 4 wejściówki do Energylandii. To dla naszej reprezentacji. Zbyszek, bardzo dziękujemy. Nic się nie stało.
2: Kuba?
1: W nastroju klasycznym, jak dla kibica. Anielski Orszak przyjął twoje zgłoszenie, a 4 wejściówki do Energylandii w porannym konkursie wygrywa Zbyszek, wracający w takim nastroju z meczu. Chyba wygraliśmy. Na reklamach Zbyszek nagrywał i w Energylandii będzie się bawił najlepiej ze wszystkich.
0: Max. Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: W doskonałym tempie i rytmie rozkręca nam się ten piątek dzisiaj w RMF Max. Weekend dosłownie za rogiem.
1: 21 minut przed godziną 9, wakacje za 2 tygodnie.
0: To prawda.
1: A młodzież już się zaczęła nudzić.
0: Nie dziwię się.
1: Najgłośniejsza kradzież w internecie.
0: Tak. 15-latek sobie uzyskał dostęp do konta firmy.
1: Tak.
0: No i zaczął kupować. Kupił sobie słodycze, energetyki i taką dużą pluszową kapibarę.
1: Kapibarę!
0: Tak.
1: On się dopiero rozkręca. To wiesz, teraz energetyk, kapibara, czyli kupił sobie tak. Dzika sobie kupił i kapibarę sobie kupił,
0: no.
1: A kiedyś pewnie mu wystarczy na Jaguara i Mustanga. Dziewiąta za 20.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem tak.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzaniem.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: on jest świetny. Teddy Swims w RMF Max. Jest taki fanklub Teddy'ego Swimsa. Fanklub, który chce pokolorować wszystkie jego tatuaże. I ja jestem też w tym fanklubie.
1: Jesteś jego prezesem.
0: Wiedziałam. Wiceprezesem, prezeską jesteś ty. 10 minut i godzina 9. Pani prezes coś dla was załatwiła. Od razu wam mówię, słuchajcie. Asia naprawdę zapukała do właściwych drzwi i powiedziała: ej,
1: dajcie,
0: zróbmy coś ekstra.
1: No i tak się stało.
0: Proszę bardzo.
1: 1450. To jest ważna liczba do zapamiętania, równie ważna jak 25 tysięcy.
0: To ja będę pamiętał 25 tysięcy i powiem wam, że o 1450 razy łatwiej wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Ale jest jeden warunek. Trzeba się zgłosić do naszej zabawy Szyfr do wygranej właśnie teraz. Bo właśnie teraz ta super oferta, ten najbardziej opłacalny mnożnik dnia mamy dla was przygotowany i teraz mnożymy wasze zgłoszenia.
0: Razy 1450. Jedno zgłoszenie, a 1450 szans na 25 tysięcy złotych trafia do naszej szczęśliwej puli. Grajcie, wygrywajcie wielkie pieniądze w zabawie Szyfr do wygranej.
1: Hasło Max niech leci teraz pod 7327.
0: Max 7327.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
6: Cały skład, zobacz jak to jest.
5: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
7: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Na zegarach punktualnie 9:00 w RMF Max. To idealny moment na flash. Łukasz Majewski, zapraszam. Karol Nawrocki jest na razie jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Za ocean leci jutro. Na miejscu w Białym Domu obejrzy galę mieszanych sztuk walki, która ma uświetnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Kto jeszcze będzie na urodzinach Trumpa?
1: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni, ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu.
0: Jak dodaje Krzysztof Berenda, zaproszenie odrzucili natomiast aktorzy Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham i Dwayne Johnson.
2: To jest RMF Max.
0: A w RMF Max teraz krótko o pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 6 województw w kraju. Prognozuje się tam między innymi opady deszczu i porywisty wiatr. Możliwy też grad. Ostrzeżenie obowiązuje dla województw lubelskiego, części województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alert będzie ważny od 12:00, potrwa do godziny 20:00. Rozpoczęły się jazdy testowe na nowym odcinku drugiej linii metra w Warszawie. Testy odbywają się na gotowym torowisku stacji techniczno-postojowej Mory. Celem prób jest weryfikacja infrastruktury torowej oraz przygotowanie obiektu do dalszych odbiorów technicznych. To kluczowy etap przed uruchomieniem kolejnych fragmentów drugiej linii metra.
3: Na budowie nowego odcinka metra rozpoczął się kolejny ważny etap prac, a mianowicie jazdy testowe na gotowym już torowisku stacji techniczno-postojowej Mory. Testy mają na celu sprawdzenie infrastruktury torowej oraz pozwolą przygotować obiekt do kolejnych etapów odbiorów technicznych. Zakończenie budowy 3 nowych stacji pasażerskich na linii M2, czyli stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz STP Mory, planowane jest jeszcze w tym roku.
0: Tyle Anna Bartonie z Metra Warszawskiego. Na koniec flesza o 9:00 i trochę kultury. Już jutro w Krakowie Noc Teatrów udział bierze kilkadziesiąt jednostek i lokalizacji. Nie tylko profesjonalne teatry, ale też domy kultury, przedszkole i hotel. Wydarzenie obejmuje szeroki program spektakle, warsztaty i spotkania.
4: Na spektakle zapraszają Akademia Sztuk Teatralnych, Krakowski Teatr Scena 100, Teatr Varieté, Narodowy Stary Teatr zagra 2 spektakle, podobnie jak Bagatela, Teatr Groteska i oczywiście Teatr imienia Juliusza Słowackiego. W Teatrze Ludowym przejedziemy się na aż 3 spektakle i to tramwajem zwanym Pożądaniem w reżyserii Darii Kopiec. Zatańczycie na balu z teatrem KTO, to oczywiście na Rynku Podgórskim, a jak już jesteśmy przy mniej oczywistych miejscach, sceny powstaną również w Muzeum Armii Krajowej, Kamieniołomie Libana, w Jubilacie, na Placu Wolnica, czy choćby w Składzie Solnym.
0: Tyle nasz reporter Przemek Błaszczyk.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: W całym kraju dziś zmienna aura. Temperatura wyniesie od około 18 stopni nad morzem i w górach do 21-22 na południowym wschodzie kraju. W ciągu dnia okresami wzrośnie zachmurzenie, a miejscami na północy i wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, silniejszy jedynie podczas burz. Jutro wielu zmian w pogodzie nie będzie, za to niedziela na przeważającym obszarze kraju pochmurna, deszczowa i chłodna.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Gramy hity na maksa.
5: Bad leci z prawej. Z prawej nadlatuje. I teraz tam z lewej go widać, patrz na lewo.
6: F-35, 9:45 nad Gdańskiem, 10:10 Warszawa, 10:35 nad Krakowem.
5: W imieniu obsługi naziemnej życzymy wam udanego weekendu. Asia, Irek, ciao, ciao. Daleko.

0: No i mamy to pierwsze dwa mecze mundialu za nami. Można zaczynać weekend, co ma jedno z drugim wspólnego? Nie wiem, ale weekend zaczynać można. No, mamy piątek, więc niektórzy już odpalili, a niektórzy niedługo odpalą. Lecimy z Byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy, a w piątek też w ogóle najlepszym. Dawid Miązek, dzień dobry i do 13:00 zapraszam Katy Perry za chwileczkę. I Kissed a Girl. Katy, która tej nocy zaśpiewa na amerykańskiej inauguracji mundialu w Los Angeles.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
0: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
0: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
3: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wykorzystaj

0: 31 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

Metal z Kalidem. Oh, I know, to jest RMF Max. Ile mamy kontynentów? No to każde dziecko bez zastanowienia wie, że 7 kontynentów mamy, a tu okazuje się, no właśnie nie. Error. Kontynentów jest 8, tak twierdzą naukowcy, tylko że ten 8 jest praktycznie cały zatopiony. Według najnowszych badań Nowa Zelandia, to co wystaje z wody, to jest tylko część Zelandii, która powinna być ze względów geologicznych traktowana jak osobny kontynent. Mimo, że 95% tego kontynentu jest pod wodą, jest zalana. Ale ja to rozumiem, no człowiek też czasami bywa zalany, a to nie znaczy, że nie traktujemy go poważnie. Swoją drogą jeszcze, żeśmy Atlantydy nie skończyli szukać, a tu już wjeżdża jakaś Zelandia. Naprawdę można się w tym pogubić. Dlatego wróćmy do grania, męskiego grania. Nareszcie w RMF Max.

0: Coś dla niewyspanych, coś na pobudzenie. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa w RMF Max. Słuchajcie, jakby tak dotychczasowe mecze mundialu podsumować kulinarnie, to tacos lepsze od boboti, tak, to jest narodowa potrawa w RPA, a kimchi wygrały z knedlikami. No niestety pierogów na tym mundialu nie ma, ale możemy sobie zrobić golonkę z grilla na pocieszenie, na przykład w weekend. A jak macie ochotę na jakąś kulinarną wycieczkę po świecie, no to 25 tysięcy złotych powinno wystarczyć. Wyślij smaczniutkiego SMS-a o treści Max pod numer 7327 za 369. Spróbuj dostać się do finału, a później szyfr odgadnięty i w kulinarną podróż dookoła świata ruszamy, albo po prostu wydajesz te pieniądze na co chcesz. Szyfr do wygranej. Nowa zabawa w RMF Max, 25 tysięcy do wzięcia. My za godzinkę podrzucimy wam pierwszą cyfrę tego szyfru, żeby było łatwiej sięgnąć po pieniądze. A już teraz można wejść do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Max.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
2: Max dowozi.
9: Ale akcja!
2: RMF Max. Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
14: W całym kraju dziś zmienna aura. Temperatura wyniesie od około 18 stopni nad morzem i w górach do 21-22 na południowym wschodzie kraju. W ciągu dnia okresami wzrośnie zachmurzenie, a miejscami na północy i wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, silniejszy jedynie podczas burz. Jutro wielu zmian w pogodzie nie będzie, za to niedziela na przeważającym obszarze kraju pochmurna, deszczowa i chłodna.
1: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Robin Schulz z Jasmine Thompson, Sun Goes Down w RMF Max. No akurat nie idzie w dół słoneczko, tylko cały czas w górę i oby nam tego słońca nie zabrakło przez weekend, chociaż no tutaj zdania synoptyków są takie, że może być różnie, raczej bardziej tak pochmurno niż mniej, ale dobra, to szczegóły o pogodzie to może za chwileczkę, punktualnie o 10:00 najpierw flash z najważniejszymi informacjami, a potem właśnie prognoza pogody. Pamiętajmy, nieważne jak za oknem, ważne, żeby w serduszku było ciepło i słonecznie. Shakira teraz i Burna Boy wjeżdżają z oficjalnym mundialowym hymnem, który mógłby być też hymnem naszych dzieci. Daj, daj.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
7: Slay.
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: piątek będzie umiarkowanie chłodny i zmienny. Zachmurzenie będzie przeplatać się z przejaśnieniami, a miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od około 16 stopni nad morzem i w górach do 21 w centrum i na wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, może obniżać odczuwalną temperaturę. Mimo chmur i lokalnych opadów pojawią się również okresy ze słońcem. Jutro bez większych zmian w całym kraju, ale niedziela przyniesie duże zachmurzenie i deszcz.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Tylko żebyście teraz mandatu nie dostali, jak jedziecie za kółkiem, bo to jest taka nuta, która no tak jakoś prowokuje, żeby trochę mocniej wcisnąć pedał gazu. Gips i win. Od tego kawałka zaczynamy godzinę 10 w RMF Max. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

Zokaria i oczywiście Andy Dust z Harrisem w RMF Max. To jest świeżynka dla odmiany. Teraz cofamy się trochę w czasie, no i słychać w tle, co poleci. Każdy może mieć z tym numerem różne wspomnienia. Ja mam wspomnienie tańczącej Emily Ratajkowski z teledysku. Robin Thicke, T.I. i Pharrell, Blurred Lines.

0: Drop Dead od Olivii Rodrigo w RMF Max. Jakbyście jeszcze jej nie znali, to jest Amerykanka pochodzenia filipińsko-niemieckiego, także niezłe kombo, gdzie ten tata na delegację jeździł. A propos podróży, no to słuchajcie, co wy na to, żeby sobie też w te wakacje jakąś fajną podróż sprawić, ale takie nie, że standardowe wakacje gdzieś, tylko tak naprawdę na bogato. 25 tysięcy złotych za tyle, to można już sobie zrobić naprawdę wakacje życia, tak myślę, i jeszcze nawet coś zostanie. Mnie by chyba zostało. A przecież te 25 tysięcy to nie jest jakaś kasa, która gdzieś tam kiedyś może do zdobycia w grudniu po południu. Nie, to jest kasa, która dzisiaj na was czeka w zabawie szyfr do wygranej. Znaczy kasa czeka, ale ty nie czekaj, bo teraz ruszamy z rundą bonusową, która jeszcze bardziej ułatwi zgarnięcie tych pieniędzy. Bo normalnie jest tak, że wysyłasz jednego SMS-a do nas albo jedno zgłoszenie online i masz za to jeden los, jedną szansę na finał. A teraz przez najbliższe 10 minut od dokładnie tego momentu 237 razy pomnożymy szansę z każdego SMS-a i z każdego zgłoszenia na naszej stronie. Także rmfmax.pl, tam zajrzyjcie albo ślijcie hasło max pod 7327 za 3,69. 3,69 zamienić w 25 tysięcy, to jest naprawdę inwestycja życia. rmfmax.pl albo hasło max i 7327 SMS.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Ale patrz!
16: Ale co?
15: Ale niskie ceny!
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
18: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie!
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: I po reklamie.
21: Muzyka zawsze po pierwsze.
22: Tu się czuję hity.
21: RMF Max. Hity na maksa.
22: Hity na maksa.

Kygo, Kality, Griffin to Save My Love. Słuchacie RMF Max. Ciekawa sytuacja z Warszawy, gdzie jeden z radnych opublikował swoje oświadczenie majątkowe. Pan Dawid Kacprzyk, tak się składa, jest nie tylko radnym, ale też lekarzem. No i szokujące jego oświadczenie majątkowe, bo okazało się, że zarobił 1 600 000 zł. W większości te pieniądze z tego, że pan radny jest koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich publicznych szpitali. No, grubo ponad 100 tysięcy miesięcznie na rękę pogratulować, ale ciekawe jest to, że pan radny, pan doktor ma jeszcze 3 inne etaty, a poza tym no właśnie jest politykiem, jest radnym Koalicji Obywatelskiej. Jak on to robi, że łączy bycie radnym z 4 etatami? No, widocznie na studiach medycznych nie tylko medycyny uczą, ale też załamywania czasoprzestrzeni. Można. Kank, City of Heroes, London, Galaxy w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Piątek będzie umiarkowanie chłodny i zmienny. Zachmurzenie będzie przeplatać się z przejaśnieniami, a miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od około 16 stopni nad morzem i w górach do 21 w centrum i na wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, może obniżać odczuwalną temperaturę. Mimo chmur i lokalnych opadów pojawią się również okresy ze słońcem. Jutro bez większych zmian w całym kraju, ale niedziela przyniesie duże zachmurzenie i deszcz.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Sunshine Drive, Diok Dimonf, RMF Max. My za chwilę będziemy witać godzinę 11, a Polska dzisiaj chlebem, solą i porządnym olejem silnikowym wita swoje nowe myśliwce F-35. Dzisiaj przylatują do Polski z wielkim hukiem pewnie, bo to ponaddźwiękowe, to zawsze z wielkim hukiem. Także o tym już za chwilę we Fleszu będziemy mówić. Będą też inne ważne informacje. No i prognoza pogody też będzie. Punktualnie o 11 na Flesz i prognozę. Zapraszamy, a teraz jeszcze przed 11 Dawid Podsiadło. Sezon.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Kaufland jest fresh. Już cztery kategorie z laurem klienta. Od czwartek.

0: ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: W całym kraju pogoda będzie dziś zróżnicowana. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju zapowiada się więcej słońca i umiarkowane zachmurzenie, a na zachodzie, północy oraz miejscami w centrum będzie przeważać większe zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północy i zachodzie do 21 na wschodzie oraz w Małopolsce. Słaby wiatr i umiarkowany, aura odczuwalnie chłodniejsza niż na początku tygodnia. Weekend w wielu miejscach deszczowy, wysoka temperatura wróci do nas w przyszłym tygodniu.
2: Jak ta nuta mogła przejść niezauważona prawie w momencie premiery, nie wiem, ale na szczęście wróciła z przytupem po tych kilkunastu latach. No i otwiera nam godzinę 11. Nicki Minaj, Justin Bieber, Beauty and a Beat. Dawid Miązek, zapraszam.

0: dzięki takim nutom docieramy w jednym kawałku coraz bliżej Fajrantu. Już końcówka przedpołudnia. Topic i Becky G, Sorry Papi w RMF Max. Słuchajcie, trójka to się może tak różnie kojarzyć, nie? Jako cyfra. Na przykład ze szkoły trójka, no to dostatecznie to zazwyczaj tak sobie. To nie jest super jakaś ocena, ale bywały takie przedmioty. Umówmy się, każdy coś takiego miał, że modlił się o trójkę. I to siadaj trzy, to było takie, o Jezu, dziękuję. No to słuchajcie, dzisiaj też trójka wam się może bardzo dobrze kojarzyć, bo to jest pierwsza cyfra naszego czterocyfrowego szyfru otwierającego walizkę z 25 tysiącami złotych. Oczywiście w zabawie szyfr do wygranej 3. Zapamiętajcie, od tej cyferki zaczynamy już w finale, będzie łatwiej, a jak się w tym finale znaleźć, jak powalczyć o 25 tysięcy, a to w bardzo prosty sposób, rmfmax.pl albo 7327, hasło Max wysyłacie za 3,69 i już jesteście w grze o finał, o dużą kasę, o 25 tysięcy nawet. Po co ci czerwone paski? Trójka wystarczy, dzisiaj wystarczy. rmfmax.pl albo 7327, hasło Max, czeka 25 tysięcy.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. We'll be right back.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.
7: Playlista Co zrobić dzień.
8: Niech się dzieje.
7: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

Summer i Back to Friends w RMF Max, a tymczasem Zbigniew Boniek, którego wiadomo przedstawiać szczególnie nie trzeba. Legenda reprezentacji, były prezes PZPN-u, były trener reprezentacji Polski, chociaż o tym to akurat chyba nie lubi, jak mu się przypomina. W każdym razie dzisiaj świętuje poza piłkarsko, bo dzisiaj 50. rocznica ślubu pana Zbigniewa i jego żony Wiesławy, także gratulacje serdeczne swoją drogą. Wiecie, jak Zbigniew Boniek pieszczotliwie mówi do swojej żony, zazwyczaj mówi do niej gruba. Nie wiadomo dlaczego, bo pani Wiesia jest i była szczupła, ale tak mają. Także Zbigniew Boniek jest jednym z nielicznych Polaków, którzy strzelili hat-tricka do mundialu, jednym z nielicznych, którzy zdobyli Puchar Mistrzów i jednym z nielicznych, który powiedział do swojej żony gruba i wciąż żyje. Najlepszego na rocznicę z nami pani, która no może jest w związku z krótszym stażem, ale za to jakie piękne piosenki dzięki temu powstają. Bledka i Dwa dni.

0: Martin Garrix z Edem Sheeranem, Repeated w RMF Max. Słuchajcie, tu już przed weekendem poczynione przygotowania, karkóweczka się marynuje, napoje się chłodzą i pozostaje tylko grill nawet wyczyszczony i pozostaje tylko jedno pytanie, co z tą pogodą? Czy pozwoli, czy nie pozwoli na jakieś plenery? No zaraz sprawdzimy, zaraz będzie prognoza pogody, a po prognozie John Newman, który w ten weekend gości w Polsce, o tym zaraz powiem. Love Me Again.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: całym kraju pogoda będzie dziś zróżnicowana. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju zapowiada się więcej słońca i umiarkowane zachmurzenie, a na zachodzie, północy oraz miejscami w centrum będzie przeważać większe zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północy i zachodzie do 21 na wschodzie oraz w Małopolsce. Słaby wiatr i umiarkowany, aura odczuwalnie chłodniejsza niż na początku tygodnia. Weekend w wielu miejscach deszczowy, wysoka temperatura wróci do nas w przyszłym tygodniu.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: so long. To Swedish House Mafia w RMF Max. No my też się naczekaliśmy, ale już jest. Już dzisiaj startuje festiwal ING Silesia Beats w gwiazdorskiej obsadzie. Jason Derulo, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman, nasi bracia Kacperczyk, którzy nie tylko zaśpiewają, ale też stworzyli własną scenę, na którą zaprosili gości. To wszystko w Parku Śląskim w Chorzowie na 9 scenach. Łącznie ponad setka artystów będzie, także najgorętsze zdecydowanie muzyczne wydarzenie weekendu. No i powiem wam, że jeszcze nam jakieś tam dosłownie ostatnie wejściówki last minute zostały, także jak ktoś bardzo chce je otrzymać od nas, to po 17 zapraszam do kanału nadawczego. A punktualnie o 12 zaprosimy was na flash i prognozę pogody. Tymczasem teraz jeszcze MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze, Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Хіти на Макса.
1: Od rana w całym kraju przeważa raczej chłodna jak na czerwiec aura. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przejaśnieniami oraz lokalnymi opadami deszczu, głównie na północy, wschodzie i miejscami na zachodzie kraju. Temperatury maksymalnie wyniosą przeważnie od 15 do 21 stopni, najchłodniej nad morzem i w górach. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, wiejący z kierunków zachodnich. Sobota w całym kraju nadal pod dyktando chmur z przelotnymi opadami. Niestety w niedzielę może się ochłodzić i popada.
2: RMF Max. 12 minęła i mamy imieniny dnia, bo dzisiaj jest 12 dzień czerwca. W kalendarzach dzisiaj Święto Służby Ochrony Państwa, Międzynarodowy Dzień Falafela i Dzień Stylisty Paznokci. Poznałem w życiu wiele stylistek paznokci, stylisty nigdy, ale jak się gdzieś uchował, to pozdrowionka. Ebony Hollow na start godziny. Dawid Miązek, zapraszam.

0: How Does It Feel, czyli nowa wersja legendarnego hitu sprzed, no, już wielu lat, Blue Monday. Dub Dogs, Fezo i Zark w RMF Max. Słuchajcie, przed chwilą wspominałem, że dzień stylisty paznokci jest dzisiaj. No to wyobraźcie sobie, ile takich zabiegów na pazurki można sobie zrobić za 25 tysięcy złotych. A ile za to razy na fryzjera, do fryzjera można pójść na taki full service na głowie. Albo, nie wiem, do gabinetu masażu, albo do fizjo. No zdecydowanie łatwiej się traktować po królewsku, jak mamy takie ekstra 25 tysięcy na koncie, a taka kaska przecież może wpaść i to nie jest takie trudne, bo mamy zabawę szyfry do wygranej i 25 tysięcy czeka dzisiaj, nie kiedyś tam za miesiąc, za rok, tylko dzisiaj w finale najbliższym, do którego teraz będzie wam się zdecydowanie łatwiej dostać. Dlaczego? Dlatego, że teraz ruszamy z rundą bonusową i 259 razy podkręcamy wasze szanse, jeśli się teraz zgłosicie przez najbliższe 10 minut. Tyle macie czasu. Także to nie ma co czekać, zastanawiać się, czy paznokcie, czy fryzjer. Nie, po prostu sięgnijcie po tę kasę. rmfmax.pl, tam was zapraszam, tam też mnożymy, albo SMS-owo, po Bożemu można powiedzieć, 7327, pod ten numer wysyłajcie hasło Max za 369. No i dzisiaj po południu już możecie liczyć kaskę. Nawet 25 tysięcy. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

Dive Into Me, Alok z Khalidem w RMF Max. Tymczasem w Wielkiej Brytanii kolejny skandal, bo okazuje się, że pierwsza dama Sierra Leone, żona prezydenta tego afrykańskiego państwa, mimo że od prawie 10 lat mieszka w pałacu prezydenckim, znaczy ona w pałacu, a tam ludzie w Sierra Leone w lepiankach, no to pomimo tego, że mieszka w pałacu, to miała też w Wielkiej Brytanii mieszkanie komunalne, bo kiedyś tam mieszkała, przybyła jako imigrantka, dostała mieszkanie komunalne. No i jak się wyprowadziła do tego pałacu prezydenckiego z powrotem do Sierra Leone, to zaczęła wynajmować to mieszkanie i przez 10 lat czerpała z tego dochody. Teraz dopiero zauważyli, ale przedstawiciele tam brytyjskich urzędów mówią, że nie jest tak źle, bo owszem, mieszkanie komunalne zajmowała, ale przynajmniej zasiłku nie pobierała, a mogła. A nie, no jak tak, to spoko. Bibi Rexa z nami, New Religion. Deep.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Gramy.
14: Nie oceniamy.
13: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Od rana w całym kraju przeważa raczej chłodna jak na czerwiec aura. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przejaśnieniami oraz lokalnymi opadami deszczu, głównie na północy, wschodzie i miejscami na zachodzie kraju. Temperatury maksymalnie wyniosą przeważnie od 15 do 21 stopni, najchłodniej nad morzem i w górach. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, wiejący z kierunków zachodnich. Sobota w całym kraju nadal pod dyktando chmur z przelotnymi opadami. Niestety w niedzielę może się ochłodzić i popada.

0: Sean Paul, Kishako i Give It Up To Me rozbujali nas w RMF Max. No to w takim bujającym nastroju lecimy w stronę weekendu. Zbliżamy się do 13, zbliżamy się do programu I Wszystko Gra. Ania i Fiołas za chwilę was przejmą i też fajnie rozbujają. To obiecuję, hitów na maksa nie zabraknie. Ode mnie jeszcze Dawid Podsiadło na błysk. No i co? No i żegnam się z wami. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro od 8. Dawid Miązek, cześć.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Nad Polską utrzyma się dziś po południu zmienna aura. Chwile ze słońcem będą przeplatać się z większym zachmurzeniem, a w wielu regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Najcieplej będzie na południu i wschodzie kraju, gdzie temperatura osiągnie około 22 stopni. Na pozostałym obszarze termometry wskażą od 18 do 20 kresek. Wiatr raczej umiarkowany, okresowo silniejszy w czasie burz. Na sobotę wielkich zmian w pogodzie nie mamy, ale niedziela niestety niemal wszędzie pochmurna i chłodna.
1: Puk, puk. Kto tam? Zostałam weekend?
2: Wiem, za chwilkę będzie. W piątek minęła już 13. Ania Wojtkowiak, witajcie. 4 pory roku w głośnikach i mnóstwo przyjemności do 17.

0: 3-minutowy zabieg relaksacyjny Teddy Swims nam zafundował Mr. Know-It-All w RMF Max. A teraz czas na szybki zabieg liftingujący wasz portfel, czy raczej stan konta. No bo umówmy się, 25 tysięcy złotych włożyć do portfela, to w dzisiejszym świecie jest absolutne szaleństwo. Ale my właśnie też oszaleliśmy i chcemy wam jeszcze przed weekendem rozdać 25 tysięcy. Przedwczoraj Patryk wyciągnął ponad 14, wczoraj 500 złotych, bo nie udało się odgadnąć szyfru, no ale dzisiaj 25 do wyciągnięcia i teraz uwaga, co najlepsze. Wyciągajcie też telefon, bowiem mamy właśnie rundę bonusową i 299 razy. Pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy. To jest właśnie taki szybki strzał, a potem szybki booster dla waszego stanu konta. 7327, na ten numer wysyłacie hasło Max do wyciągnięcia po 14 25 tysięcy na wakacje. Może właśnie na jakiś szybki lifting? No, albo samochodu, albo cery. Na wszystko powinno wystarczyć. 7327, SMS o treści Max. Działajcie. Max. Zgłoszenia mnożymy tylko przez 10 minut. 7327, hasło Max.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
19: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
22: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
23: I po reklamie.
0: Max.
3: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

Na końcu tego dnia roboczego jeszcze łatwiej łapie się ten vibe. Sąb 12 to 12 w RMF Max. No, tymczasem okazuje się, że właśnie przez 12 godzin czasami niektórzy scrollują. Są najnowsze badania, słuchajcie, scrollowanie podczas reklam. Nawet jeżeli oglądamy telewizję, to okazuje się, że w trakcie reklam ludzie jednak już niechętnie je oglądają, więc reklamodawcy mają problem, ponieważ jednak przełączamy się na telefony. Ja tak sobie pomyślałam, reklamodawcy mają problem, serio? Kiedyś to się szło zrobić sobie kanapkę albo herbatę, albo coś ugotować. Także pomyślmy o producentach herbaty i innych produktów spożywczych.

0: Letnia bryza wyczuwalna jest w tym utworze natychmiast. Lubię cię jak lato. No tylko pytanie, jakie lato? Na razie pragnę przypomnieć, my wciąż mamy wiosnę, kalendarzową przynajmniej, także sprawdźmy może jeszcze, jak ta wiosna nam się będzie układać. Już za momencik prognoza pogody, a tuż po niej Ed Sheeran. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

Nad Polską utrzyma się dziś po południu zmienna aura. Chwile ze słońcem będą przeplatać się z większym zachmurzeniem, a w wielu regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Najcieplej będzie na południu i wschodzie kraju, gdzie temperatura osiągnie około 22 stopni. Na pozostałym obszarze termometry wskażą od 18 do 20 kresek. Wiatr raczej umiarkowany, okresowo silniejszy w czasie burz. Na sobotę wielkich zmian w pogodzie nie mamy, ale niedziela niestety niemal wszędzie pochmurna i chłodna.

podkręcają tempo Rose i Bruno Mars, Apathé w RMF Max. Natomiast podkręciła też śrubę Agencja Transportu w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o połączenie między Penn Station na Manhattanie a stadionem. Bilet powrotny miał pierwotnie kosztować $150, chociaż normalnie kosztuje $12.90. Pojawiła się fala wielkiego oburzenia, naciski polityczne, no i uwaga, po pozyskaniu sponsorów cenę obniżono do $98. Normalnie, zaznaczam, kosztuje $12.90 taki bilet. No więc ośmiokrotna przebitka, ale wiecie co? Tak sobie pomyślałam. Wstawanie w nocy i oglądanie meczy też kosztuje.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

0: на Макса.
1: Popołudnie w kraju będzie dość chłodne jak na czerwiec. Przeważać ma umiarkowane i duże zachmurzenie, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe są też burze z silniejszym wiatrem. Temperatury w ciągu dnia wyniosą przeważnie od 18 do 20 stopni, miejscami do 22 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty podczas burz. Jutro bez większych zmian, a w niedzielę mocniej się zachmurzy w całym kraju. Zrobi się też zdecydowanie chłodniej.
2: Powoli trzeba się przygotowywać do weekendowego chillu, zatem bierzemy powietrze w płuca, Kygo, Save My Love, za chwileczkę Bledka i dwa dni. Ania Wojtkowiak, cześć!

tragiczna i zarazem romantyczna The Fate of Ophelia w RMF Max. Ale to mnie dzisiaj zaskoczyło. Wyobraźcie sobie, że w Polsce przybywa w rekordowym tempie miliarderów dolarowych. W najszybszym tempie w całej Europie, a w skali całego świata jesteśmy na drugim miejscu. Jak to możliwe? Zadaję sobie to pytanie, ale za chwilę znam już odpowiedź. No jakbyś wiedziała, jak to się robi, Ania. To byś pewnie mogła wszystkim opowiedzieć. A tak, powiem, za chwilkę jest szansa wzbogacić się w RMF Max o 25 tysięcy. Nigdzie nie odchodźcie.

0: to jest ten dobry klubowy beat, który powoduje, że człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, na ile go jeszcze fizycznie stać. Another 54 Ultra i Talk to You w RMF Max. No a stać was będzie na zdecydowanie więcej, bo już teraz czas na finał zabawy o 25 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu Szyfry do Wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: To jest ten przyjemny moment, kiedy wybieramy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. No i zobaczymy, ile pieniędzy dzisiaj uda się wyjąć z naszej walizki. Oczywiście można wyjąć nawet 25 tysięcy złotych. Numer telefonu już został wybrany. Teraz tylko najważniejsze, żeby oczywiście na początek odebrać. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów, pozwolę sobie powiedzieć. To był trzeci. Zazwyczaj tak po dwóch ktoś się orientuje, że coś wibruje w kieszeni. Czwarty. Ale no mam nadzieję, że już do szóstego nie dojdzie, czyli teraz. No weźcie, tak nie róbcie. No najpierw się człowiek zgłasza do zabawy, a potem nie odbiera połączenia. A mówiłam, a zapowiadałam, że będą pieniądze do wygrania. Stówka dzisiaj tylko leci do tej osoby, która niestety, ale nie odebrała dziś telefonu. Może to i lepiej. Może lepiej po weekendzie wygrać 25 tysięcy, bo tak to by jeszcze poszło na głupoty. Więc pamiętajcie, przed weekendem już można się zgłosić po to, żeby po weekendzie nadrobić ewentualne braki w portfelu. Albo po prostu, no umówmy się, za 25 tysięcy zaprojektować jeszcze wiele innych przyjemności. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły. Tam możecie wejść do naszej zabawy, złapać i losy, i bonusy. Walizkę z pieniędzmi rozszyfrowujemy znowu w poniedziałek.
1: Sponsorem programu Szyfry do Wygranej w RMF Max jest dostawca treści

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze. Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowid.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Mocno, świeżo.
6: Leć na maksa razem z tym.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Popołudnie w kraju będzie dość chłodne jak na czerwiec. Przeważać ma umiarkowane i duże zachmurzenie, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe są też burze z silniejszym wiatrem. Temperatury w ciągu dnia wyniosą przeważnie od 18 do 20 stopni, miejscami do 22 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty podczas burz. Jutro bez większych zmian, a w niedzielę mocniej się zachmurzy w całym kraju. Zrobi się też zdecydowanie chłodniej.

Alok, Ziba, Portugal The Man. Robi się coraz milej, im bliżej jesteśmy weekendu. Dive into the ocean. Na chwilę was za ten ocean zabiorę, bowiem no, to jest dowód na to, że nowa technologia naprawdę może ułatwić życie i pomóc stanąć w prawdzie też. Nie zawsze nas oszukuje. Popularny twitchowy streamer I'm Not Kenneth właśnie ujawnił, że po 2 latach związku jego partnerka go zdradza. Ona też jest streamerką. Zaczęła mu się kobieta chować w łazience i w końcu się zorientował, że coś długo. Twierdziła, że rozmawia z kuzynem. A w łazience miał kuwetę super nowoczesną, która ma kamerkę. I on się zalogował do tej kamerki i tam ją nakrył na tej zdradzie. Moi drodzy, jak się ogarnia kuwetę w XXI wieku? Właśnie tak. My tu tymczasem zajmiemy się teraz ogarnianiem przygotowań do weekendu. Już za momencik, wbrew temu, co teraz zaśpiewa Dawid Podsiadło. 15.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay.
7: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Piątkowe popołudnie w Polsce przeważać będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze z silniejszym wiatrem. Najwięcej słońca spodziewane jest rano, natomiast po południu pogoda będzie bardziej dynamiczna. Temperatury wyniosą od około 16 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 22 w centrum i na południowym wschodzie kraju. Jutro dużych zmian nie będzie, ale w niedzielę na przeważającym obszarze kraju ma być deszczowo.
18: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
19: Ostatnia prosta i dwudzionek, już po 15.
20: RMF Max, hity na maksa.
19: To już ma intensywnie zaplanowany czas po pracy, to teraz ostatnia kawka z firmowego ekspresu, a my do tego gramy. Andy Dust na start.
21: Poczuj dobry beat.
19: A do tego za momencik Gips. Ania Wojtkowiak, zapraszam do piątej.

0: Olivia Rodrigo tak dmucha w nasze piątkowe skrzydła. Podobno cała jej płyta w ogóle kipi takimi przyjemnościami. Tego jeszcze nie sprawdziłam, ale za to sprawdziłam, co mówią styliści o mundialowych koszulkach. I tutaj także są już liderzy, którzy wychodzą na prowadzenie. Zaraz szczegóły. Max.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ale patrz!
16: Ale co?
15: Ale niskie ceny!
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
18: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie!
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: I po reklamie.

0: włoskim romantyzmem, Damiano David w RMF Max. Ale włoskiej koszulki, choć Włosi słyną z dobrego designu, nie ma wśród tych najbardziej docenianych przez stylistów. Mowa oczywiście o koszulkach mundialowych. Na pierwszym miejscu na razie najbardziej doceniana jest wyjazdowa koszulka Japonii. A że jest totalny szał na koszulki piłkarskie, no to myślę, że to jest świetny prezent dla niej i dla niego. Co tam więcej o mundialu? Za chwileczkę sprawdzamy w naszym specjalnym serwisie. Zostańcie.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. A zaczynam od Chin. Polscy siatkarze grają tam swój trzeci mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali z Kubą, a przegrali ze Słowenią. Dziś w spotkaniu z Japonią Polacy przegrali pierwszego seta, drugiego wygrali. Trwa zacięty set numer 3. On powoli się kończy. Japonia prowadzi 2 punktami. A teraz piłkarski mundial 2026. Za nami pierwsze 2 spotkania w grupie A, w których Meksyk 2-0 pokonał reprezentację RPA, a Korea Południowa 2-1 Czechów. Dzisiaj pierwsze starcie w grupie B o 21:00. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jutro o 3:00 nad ranem czasu polskiego USA zagra z Paragwajem, a o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią.

0: Ach, ten gorący południowy temperament. Becky G i Topic w RMF Max. Sorry, Papi. No właśnie, na papisie trzeba uważać, jak się z nimi wychodzi na spacer. Kleszcze już szaleją w lasach, ale okazuje się, że nie szaleją wcale równo za wszystkimi. Kleszcze potrafią robić swój casting na najsmaczniejszego człowieka. Kto powinien na nie najbardziej uważać? O tym zaraz, a wcześniej jeszcze prognoza pogody.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

W piątkowe popołudnie w Polsce przeważać będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze z silniejszym wiatrem. Najwięcej słońca spodziewane jest rano, natomiast po południu pogoda będzie bardziej dynamiczna. Temperatury wyniosą od około 16 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 22 w centrum i na południowym wschodzie kraju. Jutro dużych zmian nie będzie, ale w niedzielę na przeważającym obszarze kraju ma być deszczowo.

Gdzie jest to miejsce, o którym śpiewał Vito Bambino i Fukaj? Jadę tam na weekend. Zabiorę cię tam za nami w RMF Max, a teraz szczegóły. Który człowiek najbardziej smakuje kleszczowi? Czescy naukowcy zabrali się za analizę. Wyniki są jednoznaczne. Człowieka z grupą krwi A wybierze 36% kleszczy. Człowieka z grupą krwi 0 wybierze 32% kleszczy. 17% kleszczy wybierze człowieka z grupą AB, no i najmniej, bo tylko 15% wybierze tego, który jest B. No, grupę B ma. Chociaż takim B dla kleszcza to akurat ja też bym chciała być. A myślicie, że Bibi Rexa jest Bibi Rexą, bo też ma grupę krwi B? David Guetta razem z nią teraz i nowość w RMF Max.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.
9: Najlepiej zmiksowana playlista.
10: Say no more.
9: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Just keep watching.
13: Po południu w kraju przeważać będzie umiarkowane i duże zachmurzenie z licznymi przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i miejscami w centrum kraju mogą wystąpić burze z silniejszym deszczem i porywistym wiatrem. Będzie dość chłodno jak na połowę czerwca. Temperatura maksymalna wyniesie zazwyczaj od 16 do 20 stopni, a w rejonach podgórskich około 14 kresek. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy z kierunków zachodnich. Jutro bez większych zmian, a w niedzielę niemal wszędzie chłodniej i deszczowo. Poprawa pogody w przyszłym tygodniu.
14: Od tego momentu lecimy tak jak kopnięta piłka na mundialu.
10: Hity na
14: zdecydowanie szybciej, bo tam w końcu rzadsze powietrze, to i szybciej leci. Po 16 też szybciej czas już leci. Ania Wojtkowiak do 17 z Wami. Witamy razem weekend. Teraz Alok i Kalita, za chwilkę Justin Bieber i Nicki Minaj. Słuchacie RMF Max.

Gdyby chcieć naładować telefon dźwiękami muzyki, no to ten utwór byłby wgrywany do powerbanków. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tymczasem, no dzisiaj to warto wiedzieć, bowiem nasze siły zbrojne wzbogaciły się w łasku o samoloty F-35. Dokładnie 3 sztuki pojawiły się. No i żeby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, jeden z pilotów, ale awionetki, postanowił zrobić kurs, który na flight radarze jawi się jako taki ładny napis F-35. Nikt tego nie planował w ceremonii, no i oczywiście pilot skradł show w ten sposób. W każdej branży może być Maja Kwalińska.

0: moc Martina Garrixa i romantyzm Eda Sheerana. No i mamy takie muzyczne fusion. Repeat It za nami w RMF Max. A cały świat, a propos repeat, czyli powtarzania, chce teraz powtarzać za Dua Lipą. Co takiego? Co to jest efekt Dua Lipy, który rozkręcił się w tym tygodniu? O tym pewnie pogadacie ze znajomymi w weekend. Zostańcie, zaraz szczegóły.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltary!
3: Kto?
4: Woltary!
5: Woltary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
11: Rozkręć swój dobry vibe.
12: Klasa.
11: RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.

wymasowani basem od Tame Impali Jenny w RMF Max. No to teraz zdradzam, co to znaczy efekt Dua Lipy. Za sprawą Dua Lipy i aktora Calama Turnera, którzy pobrali się na Sycylii. Zainteresowanie Sycylią wzrosło niemalże o 100% w ciągu tygodnia. 2,5 miliona zapytań jest już o tę wyspę i w ogóle o zainteresowanie. Więc jeżeli na krótki city break, żeby gdzieś odpocząć, to raczej nie tam. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, za które można by było polecieć, to ja wam polecę zwrócić się do RMF Max. Wskakujecie na rmfmax.pl i sprawdzacie szczegóły zabawy szyfr do wygranej, do wyciągnięcia 25 tysięcy. A tymczasem Kuban i Zalia zabierają was do Kioto.

0: Wiz Khalifa i MGK, Girl Next Door w RMF Max. No to Next Door już jest jedna girl i to jest Justyna Borycka, która zaprasza powolutku na kanał nadawczy, bo startuje od godziny 17. A ja się serdecznie żegnam z wami i słyszymy się oczywiście w poniedziałek znowu po 13. Ania Wojtkowiak, dzięki za wspólny czas w ten piątek.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Światowit 500 gramów, 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów, 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Po południu w kraju przeważać będzie umiarkowane i duże zachmurzenie z licznymi przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i miejscami w centrum kraju mogą wystąpić burze z silniejszym deszczem i porywistym wiatrem. Będzie dość chłodno jak na połowę czerwca. Temperatura maksymalna wyniesie zazwyczaj od 16 do 20 stopni, a w rejonach podgórskich około 14 kresek. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy z kierunków zachodnich. Jutro bez większych zmian, a w niedzielę niemal wszędzie chłodniej i deszczowo. Poprawa pogody w przyszłym tygodniu.
6: Hity na maksa.

0: mega nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze. Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: RTV Euro AGD.
23: Jak okazję, to w euro.
24: Mistrzowskie okazje w grze.
22: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

0: 17 na zegarach. Czas zatem szybko powiedzieć wam o tym, co najważniejsze i najciekawsze o tej godzinie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Kiedy w końcu doczekamy się prawdziwego, słonecznego i ciepłego lata? Chyba niezbyt szybko, bo IMGW ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w najbliższych dniach. W całym kraju ma być sporo chmur, miejscami możliwy grad i silny wiatr. Najgorzej ma być na wschodzie i północy Polski, gdzie opady mogą być najsilniejsze. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Synoptycy podkreślają, że pogoda będzie zmienna po burzowym piątku i sobocie. W niedzielę utrzyma się chłodna, wietrzna aura z opadami w całym kraju. Prace nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych, wstrzymane. Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. Jakie mogą być skutki wstrzymania tych prac?
1: To na razie zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy chcą w Polsce wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. O to starali się ostatnio przede wszystkim właściciele firm transportowych. Oni skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
2: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
1: Tak tłumaczy to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Jak ustaliłem, kolejne organizacje rozważają w tej sprawie apel. Na tym etapie apel już do premiera.
0: A tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Dzisiaj krakowianie i turyści w Krakowie intensywnie spoglądali w niebo, oglądali kilkunastosekundowe, ale niezwykle głośne widowisko, czyli przelot myśliwców F-35.
3: No jest to wielkie wydarzenie. No, mamy maszyny piątej generacji, bo one były bardzo Polsce potrzebne. Naprawdę.
4: To było kilka sekund, ale tak. Widowiskowe.
3: Tak, bardzo widowiskowe. Przyznam się szczerze, że spodziewałem się, że jednak troszkę wcześniej je usłyszymy. No, na szczęście aparat był w gotowości. Wideo nie udało się nakręcić po prostu, bo to było za szybko.
4: Ale zdjęcia są.
3: Zdjęcia są dużo, seryjne, także będzie teraz co przeglądać w domu.
0: Na wzgórzu Wawelskim przelot obserwowało kilkaset osób. Był tam również Paweł Konieczny. 2 tygodnie przed planowanym końcem remontu udało się zakończyć pracę na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. Poinformowali o tym urzędnicy. To oznacza, że znika tymczasowa organizacja ruchu i zwężenie powodujące ogromne korki.
5: Każdy dzień otwarcia tej estakady szybciej, tego pełnego przejazdu jest istotny. Dlatego właśnie to staraliśmy się jako miasto tutaj dotrzymać zarówno terminu, ale też udało się ten termin przyspieszyć. Dlatego dzisiaj od godziny 20 rozpoczynamy otwarcie głównego ciągu estakady i będziemy sukcesywnie zdejmować tymczasową organizację ruchu i ten ruch zostanie przywrócony do jutra, do godzin porannych.
0: Mówił Michał Felon z Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
6: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Jak słyszeliście we Fleszu, późno popołudnie i wieczór w wielu regionach Polski może być niespokojne pod względem pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym wiatrem, głównie na wschodzie kraju. Alerty obowiązują w pasie od okolic Olsztyna przez północną i wschodnią część Mazowsza, aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa i Przemyśla. Tam może się pojawić również grad. Jednocześnie do Polski zbliża się front znad Adriatyku. Według prognoz przyniesie chmury i opady deszczu w południowo-zachodniej Polsce.
6: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Dzień dobry, 4 minuty po 17. Od razu bym się chciała podzielić pewnym pięknym zdaniem, które dzisiaj przeczytałam.
8: Dziel się.
7: Zabawa odbywa się, gdy osobnik jest zrelaksowany, dając poczucie przynależności i przekonanie, że wszystko jest w porządku.
8: Czy wszystko jest w porządku, drodzy państwo?
7: Jak nie, to będzie, z kanałem nadawczym.
8: A właśnie, to żeś mądrze powiedziała.
7: Tak.
8: To żeś mądrze powiedziała. Program przyrodniczo-rozrywkowy, kanał nadawczy w RMF Max, w dodatku w swoim piątkowym wydaniu. Zapraszamy serdecznie. To Męskie Granie Orkiestra, a my to Michał Siwek i Justyna Borycka. Jesteśmy z wami.

0: Pan światowy, czyli Mr. Worldwide i pan międzynarodowy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jeszcze tylko pana Marudy brakuje.
0: Tak jest. Złodzieja uśmiechów dzieci. Pitbull za nami w RMF Max, ale to jest moment, żeby teraz was zapytać, co tam teraz porabiacie na początku weekendu.
2: Jaka czynność jest wykonywana, która tym samym rozpoczyna weekend, bo być może nawet nie jesteście świadomi tego, że czynność, którą aktualnie wykonujecie, rozpoczyna weekend, ale tak właśnie jest. Napiszcie nam, co to jest na Messenger RMF Max.
0: A my z tego zrobimy piosenkę. I to jest ważne, żeby zauważyć, co się teraz w waszym życiu dzieje, bo jak będziecie za 20 lat wspominać, jak się zaczynał ten weekend, to właśnie od tej rzeczy.
2: A przecież będziecie.
0: A to oczywiście.
2: Oczywiście, co innego mielibyście robić za 20 lat.
0: My wam przypomnimy.
2: Piosenka o tym, jak zaczynacie weekend w RMF Max, lada moment się pojawi, tylko musicie nam to najpierw napisać messengerem RMF Max.

0: Beautiful w RMF Max. Zapytaliśmy was przed chwilą, co robicie na początek weekendu i przyznam, że spodziewaliśmy się takich odpowiedzi typu, że no nie wiem, jadę do domu po pracy, a tutaj robią tatuaż lwa.
1: Dobrze, że nie lwu.
0: Właśnie. Co się jeszcze wydarzy, zobaczymy. Piosenka o tym, co robicie na początek weekendu za chwilę w RMF Max, a tymczasem jeszcze co robi Polak w Wielkiej Brytanii?
1: Co robi?
0: Wygrywa nagrody o wartości ponad 8 milionów złotych. Na loterii wygrał chałupę.
1: To nic bardziej Polaka nie potrafi zdenerwować niż to, jak inny Polak coś wygra. No.
0: Wygrał chałupę, rezydencję w Lancashire.
1: Lancashire?
0: Yes. Oraz Land Rovera wygrał. I wiesz, co robi? Spełnia swoje wielkie marzenie i wraca do Polski. Co się, świat stoi na głowie.
1: Polak wygrał w loterię w Anglii i wraca do Polski.
0: Tak.
1: Boże, gdyby istniał wehikuł czasu i usłyszał to Polak z 2005 roku, matko, kręciłby głową z niedowierzaniem.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć, w szczególności do tego bitu, nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Gdzie samochodem, jak się jedzie autem z pracy, to win w RMF Max, ale nie tylko muzą człowiek żyje.
1: Nie tylko, bo są tu ludzie, którzy o 3 w nocy oglądali mecz Korea-Czechy. Zgadza się, Krzysiu?
2: Tak jest, dokładnie. Podobało się.
1: Mistrzowski flesz sportowy przed nami, Krzysiek Chwaliński.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Ale zanim mundial, to jednak najpierw Chiny. Polscy siatkarze niestety przegrali tam z Japonią 2-3. Swój trzeci mecz Ligi Narodów. Japończycy byli za mocni, między innymi w obronie.
4: To jest ich ogromna siła. Podbijanie ataków, wybloki. Wszystko to, co daje później możliwość na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi. I też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty.
2: A mecz przeanalizował Patryk Cerwański. W sobotę biało-czerwoni będą mieli dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzą się z Ukrainą. Wcześniej Polacy, przypomnijmy, pokonali Kubę 3-0, a przegrali ze Słowenią 2-3. A na piłkarskim mundialu dziś pierwsze starcie w grupie B. O 21:00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Wcześniej około 19:30 ma się rozpocząć ceremonia otwarcia w Kanadzie. Wystąpią m.in. Alanis Morissette czy Michael Bublé.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w RMF Max.
1: Za 22 minuty będzie godzina 18 i zanim wkroczymy pewnym krokiem w sobotę, pewne rzeczy trzeba odhaczyć, czyli piosenkę. Piosenka o słuchaczach RMF Max, ona codziennie się pojawia na naszej antenie. Nie inaczej będzie w dniu pięknym dzisiejszym.
0: W dniu dzisiejszym, także piosenka o tym, jak w dzień dzisiejszy zaczynacie weekend. Bo on się już zaczął.
1: Tak, dzisiejszy weekend jak zaczynacie.
0: Dokładnie.
1: I ten jutrzejszy, i ten pojutrzejszy zresztą też. To jest długi weekend.
0: A za chwilę też pogoda.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

Jak słyszeliście we Fleszu, późno popołudnie i wieczór w wielu regionach Polski może być niespokojne pod względem pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym wiatrem, głównie na wschodzie kraju. Alerty obowiązują w pasie od okolic Olsztyna przez północną i wschodnią część Mazowsza, aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa i Przemyśla. Tam może się pojawić również grad. Jednocześnie do Polski zbliża się front znad Adriatyku. Według prognoz przyniesie chmury i opady deszczu w południowo-zachodniej Polsce.

0: Czynności wykonywane w piątkowy wieczór to nie są takie zwyczajne czynności.
1: To są czynności, które zaczynają wasz weekend. I my o tym napisaliśmy piosenkę w RMF Max.
0: Bo napisaliście nam, co akurat robicie, więc posłuchajcie o tym piosenki.

0: No to ktoś tutaj ładny urlop zaczyna. Taki dłuższy chyba po tym wypowiedzeniu.
1: Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Teddy Swims dla ciebie.

0: Są różne rzeczy w RMF Max. Są emocje, są fajne piosenki, jest somber.
1: Somber, tak.
0: To się musiało tak skończyć. Cały żart, nie dałaś mi dojechać do końca. Naprawdę, nie robi się.
1: Przeczytałam cię jak otwartą księgę.
0: Nie w porządku to było, co zrobiłaś moim zdaniem. Flash informacyjny, prognoza pogody za moment. Będzie też mistrzowski flash sportowy, w którym wszystkie informacje o mundialu. To o 18.30 bądźcie z nami. Będziecie na bieżąco.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Już 18. W RMF Max, krótko o tym, co ważne po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Po 15 przez kilkadziesiąt minut nie działały serwisy internetowe należące do koncernu Meta. Użytkownicy Facebooka, WhatsAppa czy Instagrama zostali wylogowani ze swoich kont.
1: Chyba jest globalny jakiś atak, może nie wiem jak to, awaria, o, Facebooka plus Messenger, bo wszystkich powylogowywało i dostałem teraz dziesiątki wiadomości, no, od kolegów, od koleżanek, że wszystkich wylogowało.
0: Mówił jeden z użytkowników komunikatorów, teraz wszystko powinno wracać już do normy. W RMF Max ostrzegamy natomiast przed niespokojną pogodą. Do 20 aktualne pozostają alerty dotyczące burz we wschodniej części Polski. W prognozach na jutro też chmury, deszcz, wiatr. W wielu miejscach możliwe również burze.
2: Tutaj już na obszarze całego kraju rzędu 10 mm możemy się spodziewać opadów.
3: Kolejne dni, chociaż z mniejszym, ale cały czas z deszczem.
2: Tak, dokładnie. Wygląda na to, że mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia będziemy cały czas w takiej stosunkowo chłodnej, wilgotnej, takiej bardziej jesiennej niż letniej masie powietrza. Natomiast nasze prognozy średnioterminowe wskazują na to, że mniej więcej od przyszłej środy możemy się spodziewać wyraźnego ocieplenia postępującego od południowego zachodu. No i niewykluczone są temperatury wtedy przekraczające 25 stopni.
0: Zapowiadał Michał Kowalczuk z IMGW. Rozmawiała z nim Magdalena Greinert. To w takim optymistycznym klimacie zostaniemy. Rząd w przyszłym roku wybierze partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację programu Polskiej Energetyki Jądrowej, co zakłada plany na pierwszą.
4: Tu bez kluczowych zmian, zgodnie ze zaktualizowanym programem, elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię w 2036 roku. Budowa drugiej ma ruszyć w roku 2032, a jej pierwszy blok będzie w gotowości do działania w 2040.
5: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec, tutaj nic się nie zmieniło.
4: Czyli, jak mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, lokalizacje skierowane bardziej na południe Polski. Tam operuje Polska Grupa Energetyczna. Według resortu może ona odegrać istotną rolę w inwestycji. Zaktualizowany program Polskiej Energetyki Jądrowej musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Stanie się to prawdopodobnie w lipcu.
0: Mówił Igor Skrzypek. Dobra wiadomość w popołudniowym fleszu dla pacjentów. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Takie ułatwienie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.
6: Dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania.
0: Mówił Michał Dobrołowicz.

0: Jeszcze do 21 we wschodniej Polsce, w pasie od Olsztyna przez Mazowsze aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa i Przemyśla będą obowiązywać alerty dotyczące burz, którym może towarzyszyć porywisty wiatr i opady gradu. Z kolei nad zachodnią część kraju napływa niższe znad Adriatyku, który przyniesie intensywne opady i silny wiatr. Jutro w zasadzie w całym kraju sporo chmur, przelotne opady, lokalne burze, miejscami z gradem i podmuchami wiatru. Niedziela ma być spokojniejsza, ale będzie niestety zdecydowanie chłodniejsza.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Przyglądam się, jakie mecze jeszcze dzisiaj. Kanada, Bośnia to o 21:00, USA, Paragwaj to gdzieś w środku nocy, ale prawdziwi fani pewnie będą mieli nastawione budziki.
3: No na pewno, a jak? No a teraz jeszcze co tutaj, Korea i Czechy?
2: Nie, Justynko, to jest powtórka z wczoraj.
3: A, okej, okay. To nie widziałam.
2: Gdzie włączyć telewizję w studio i...
3: Jak
2: pelikan
3: tak.
2: Po prostu łyknęła.
3: Wszystko.
2: 5:05, Michał Siwek.
3: Justyna Borycka.
2: I powtórka meczu z wczoraj. Jesteśmy z wami. Wszystko na bieżąco. Wszystko na żywo.

0: Wyciągnął swoją rękę i dotknął mnie prosto w serduszko.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tylko upewnijmy się, to był dobry dotyk.
3: To był świetny, najlepszy.
2: Świetny dotyk.
3: Ed Sheeran z dotykiem międzynarodowym w numerze Photograph Remix Felixa Jana. Dziękujemy pięknie.
2: Dziękuję. Brawo! Brawo dla Eda Sheerana. Brawo też dla was, bo pewnie już skończyliście pracę, pewnie zaczynacie weekend, ale też, żeby łatwiej było się w ten weekend wdrożyć i trochę sobie zdjąć ciężaru z serca, to my postanowiliśmy dzisiaj porozwiązywać wasze dylematy.
3: Problemy?
2: Na pewno jakieś macie, no.
3: Różne są dylematy, wybory, przed którymi stoicie, jak na przykład gdzieś wychodzicie, to czy parasolkę ze sobą wziąć, czy kurtkę w obliczu deszczu zbliżającego się, tak?
2: Czy w ogóle wychodzić dzisiaj z domu na miasto, czy zostać sobie normalnie na kanapie?
3: Autobusem pojechać, czy Uberem?
2: O, albo na przykład... Czy się wybrać gdzieś na weekend na zakupy, czy dzisiaj je zrobić, czy jutro. No, dylematy różne. Wy dajcie znać, jakie macie teraz dylematy, a my je rozwiążemy. Powiemy wam po prostu, co zrobić.
3: Ładujcie głosówki, koniecznie głosówki na Messenger RMF Max. I postaramy się najlepiej, jak tylko potrafimy, pomóc w tych dylematach.

0: direcții de face de defender.
1: Jeżeli mieliście problem ze zrozumieniem czegokolwiek, co ten człowiek przed chwilą powiedział, nie byliście jedyni. To był fragment nagrania ze wczorajszego meczu i teraz zarysujemy wam, kochani, kontekst. Sędzia musiał ogłosić decyzję VAR-u, wideoweryfikacji. Całemu stadionowi tylko średnio sobie poradził z językiem angielskim.
2: No i było widać też nawet po twarzach piłkarzy takie... Co?
1: Co?
2: I my też mieliśmy teraz takie co? Ale postanowiliśmy się zainspirować.
1: Tak, i wspólnie z tym sędzią teraz rozwiązać różne inne dylematy, nie tylko te sędziowskie, boiskowe.
2: Dokładnie, nie tylko te boiskowe, ale takie życiowe, żeby wam się łatwiej weekend po prostu zaczynało. Podsyłacie nam głosówki messengerem RMF Max. Jakie macie dzisiaj dylematy?
3: Ja mam dylemat taki, jaką śmietanę dodać do zupy ogórkowej. 30 czy może 18?
0: Start directly the face the defender. Decision?
2: Jakąkolwiek masz, będzie okej.
1: Do zupy zawsze się dodaje tą śmietanę, którą akurat masz otwartą.
2: Ale 18 będzie lepsza jak coś. Mam nadzieję, że pomogliśmy.
1: Zepsułaś całą zabawę. Jakie jeszcze macie dylematy? Wspólnie z panem sędzią rozwiążemy je bez żadnego problemu w RMF Max. Głosówki na Messengerze RMF Max zostawiajcie. RMF Max.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć, w szczególności do tego bitu, nasza nowość w RMF Max, Anima i

0: czyli Maciek, dobre bity w RMF Max. Mistrzowski flash sportowy też za rogiem. Krzysiek Chwaliński już w studiu.
1: Obecny.
0: Ale mundial to nie tylko sport, to również memy.
2: To również memy, to emocje. Dzisiaj takim jednym panem sędzią się zajmujemy, ale to o szczegółach za chwilę posłuchacie.
1: Wieczorem trzecie spotkanie piłkarskiego mundialu, 21:00, początek meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jak już wam mówiliśmy, to wyjątkowe mistrzostwa z wielu powodów, także ze względu na zmiany w przepisach dotyczących pracy sędziów. Zobaczyliśmy to już wczoraj w czasie meczu otwarcia, przypomina Wojtek Marczyk.
3: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
4: Będzie ta możliwość skorzystać z VAR-u przy drugiej żółtej kartce.
3: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata.
1: Gra ma być szybsza, piłkarze na wykonanie autu lub kornera mają 5 sekund. Co ciekawe, nie mogą już też zasłaniać ust rękami. Mogą za to zobaczyć nawet czerwony kartonik. A kolejne, mistrzowski flesz sportowy za godzinę.
0: Można było się trochę z kompleksów wyleczyć, jeśli chodzi o mówienie po angielsku, nie?
1: No właśnie.
0: Klasa, decision.
2: Przypominamy też. Przypominamy też, że z pomocą właśnie tego pana sędzi będziemy decydować o waszych dylematach, więc podsyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Jaki macie dzisiaj dylemat? Pomożemy.

0: Gramy w dylematy ze słuchaczami RMF Max. Zaraz będziemy je rozwiązywać, bo spływają pięknym potokiem. Jest 18.39. Bądźcie z nami.
1: Max. Za chwilę jeszcze ważne wiadomości pogodowe i kolejne bęgery, więc bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Mix Profeska.
1: Nikt nie gra lepiej.
7: Slay.
6: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje,
10: to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

Jeszcze do 21 we wschodniej Polsce, w pasie od Olsztyna przez Mazowsze aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa i Przemyśla będą obowiązywać alerty dotyczące burz, którym może towarzyszyć porywisty wiatr i opady gradu. Z kolei nad zachodnią część kraju napływa niższe znad Adriatyku, który przyniesie intensywne opady i silny wiatr. Jutro w zasadzie w całym kraju sporo chmur, przelotne opady, lokalne burze, miejscami z gradem i podmuchami wiatru. Niedziela ma być spokojniejsza, ale będzie niestety zdecydowanie chłodniejsza.

0: Dua Lipa i Levitating w RMF Max. Przepraszam, myślałam, że ty zaczniesz pokazać na siebie paluszkiem.
1: Na ciebie pokazałem.
0: Tak? Tak. To myślałam, że był paluszek w twoją stronę. No nieważne, słuchajcie. Dua Lipa
1: te paluszki.
0: Wróciła ze świetnym numerem, który już dobrze znamy, ale pora teraz rozwiązać problemy, których do tej pory nie znaliśmy, ale już jesteśmy z nimi oswojeni i teraz podamy wam po prostu rozwiązania.
1: Dylematy słuchaczy RMF Max, które rozwiązujemy w towarzystwie naszego ulubionego sędziego z mundialu, Decision. Posłuchajmy dylematu.
0: Tak się nazywa.
2: Moim dylematem jest to, czy spotkać się dzisiaj ze znajomymi, czy jednak wymyślić jakąś wymówkę, a tak naprawdę odespać cały tydzień.
0: Zostań w domu, odeśpij sobie.
1: Rozwiązane.
0: Życie jest proste tak naprawdę.
3: Pytanie białe czy kolorowe?
1: Wstaw białe, po kolorowym ci się pralka ubrudzi.
0: Tak jest, nie zmyślamy. Zawsze białe najpierw.
4: Mój dzisiejszy dylemat to jest, czy zjeść żurek, czy zrobić sobie jajka sadzone z ziemniakami i mizerią.
0: Żurek. Jak żurek gotowy, to trzeba jeść żurek.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak żyć, zapytajcie nas w towarzystwie sędziego z mundialu Decision. Odpowiemy na wszystkie dylematy.
0: Messenger RMF Max. Zostawiajcie głosówki.

0: Tak brzmi piątek po prostu.
1: To jest piątek i po piątku wiecie co jest?
0: Sobota.
1: Sobota! A po sobocie wiecie co jest?
0: Niedziela!
1: Niesamowite, to jest nieprawdopodobne.
0: Niesamowite, jak ten kalendarz się układa.
1: Same dobre informacje dzisiaj.
0: Milky i Just The Way You Are z nami w RMF Max. A za chwilkę ważne wiadomości, mistrzowski flash sportowy i kolejna godzina z kanałem nadawczym.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
11: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: the spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: W RMF Max czas na flash o 19:00. Będzie krótko o tym, co dziś najważniejsze. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Co najmniej do 21:00 obowiązują alerty przed burzami w pasie od okolic Olsztyna przez północne i wschodnie Mazowsze aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa i Przemyśla. Jednocześnie do Polski zbliża się front od Adriatyku. Według prognoz przeniesie chmury i opady deszczu południowo-zachodniej Polsce. Większe ocieplenie możliwe będzie w czasie następnego weekendu. Dopiero. Teraz Warszawa. Zdecydowanie mniej interwencji prowadzą służby po wprowadzeniu nocnej prohibicji na Pradze Północ i w Śródmieściu.
5: Cel wprowadzenia tego ograniczenia nocnej sprzedaży w Śródmieściu i na Pradze Północ był jasny. To była poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej.
4: Powiedziała RMF Max Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Pomorska metropolia coraz bliżej. Teraz trzeba czekać na zielone światło od prezydenta Polski. Ustawa metropolitalna będzie narzędziem, które da regionowi nowy impuls do rozwoju.
6: Metropolia to takie koło zamachowe rozwoju, ale chcemy, żeby z tego rozwoju wszyscy mogli korzystać na równych prawach. Dlatego pierwszą kwestią do uregulowania jest oczywiście efektywny, tani i wspólny transport. Stworzenia jednego zarządu transportowego. Drugim ważnym elementem jest metropolia wiedzy, czyli stworzenie i współpraca zarówno z przedsiębiorcami, jak i oczywiście ze środowiskiem naukowym, akademickim.
4: Mówiła Magdalena Czerzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Jutro w Krakowie, 18:00 już odsłona słynnego festiwalu zaczarowanej piosenki. Na rynku głównym wystąpi 12 finalistów. Towarzyszyć im będą gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
7: Nie wierzyłam w to, że doczekamy pełnoletności, że napijemy się później szampana może. I o godzinie 18:30 rusza pierwszy koncert, kategoria dzieci. Mamy fantastyczne jury, które niech drży, bo w tym roku jest wysoki poziom, więc się pobiją chyba. Mamy cudowne gwiazdy, 6 gwiazd i Krzysztof Cugowski i Ralf Kamiński. Będą z różnych pokoleń: Iwo Walaszek, Kasia Sochacka, Julka Pietrucha, Alicja Majewska.
4: Mówiła Anna Dymna z Fundacji Mimo Wszystko. Teraz jeszcze sport. Mistrz Polski, wicemistrz Europy Warta Zawiercie oraz Trefl Gdańsk potwierdziły swoją obecność na turnieju Giganci Siatkówki. Gospodarzem rozgrywek będzie Wałbrzych. Na parkiecie w Akwazdroju pojawią się też zespoły z Turcji. Organizatorzy jeszcze nie zdradzają, które, ale wiem, że ma być to czołówka.
8: Tak jak mówimy, dwa tureckie zespoły, które na europejskich pucharach na pewno będą stanowiły takie zespoły, które będą się liczyły w walce o to trofeum, bo tak stawiają sobie Turcy takie zadanie, żeby właśnie wywalczyć i odebrać prym polskim i włoskim zespołom, jeżeli chodzi tutaj o Ligę Mistrzów, więc na pewno będą to zespoły naszpikowane wieloma gwiazdami.
4: Podkreślał Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
4: Wieczorem i w nocy w wielu regionach Polski, szczególnie na wschodzie i zachodzie, a także na południu możliwe opady deszczu i dość silne podmuchy wiatru. Padać zresztą może niemal w całym kraju. Jutro ciąg dalszy opadów, burz i podmuchów silnego wiatru. Jak was to pocieszy, to na termometrach nie będzie najgorzej. W Trójmieście zobaczymy 19 stopni, w centrum 20, podobnie na południu. Najcieplej będzie na zachodzie, tam do 21 kresek, a najchłodniej na wschodzie 15-16 stopni. W niedzielę zdecydowanie chłodniej wszędzie.
9: A bo ja sobie sprawdziłem na przykład, jak będzie za tydzień w weekend i to od razu mogę pocieszyć wszystkich zasmuconych tym, jak jest w ten weekend. Będzie pięknie, będzie 30 stopni, będzie słońce, będzie tak wakacyjnie.
10: No to już w zasadzie lato w pełni.
9: Ta.
10: Nam się rozkręci. Fajnie. To teraz tak wakacyjnie i przyjemnie. Bledka w RMF Max, a tu Siwek i Borycka. Cześć.

0: 19.10, wchodzimy coraz w głębiej w weekend i jest coraz piękniej. A w tym weekendzie oczywiście jeszcze trochę emocji mundialowych. Nie tylko tym żyjemy, ale między innymi tym. I tutaj doczytuję o kolejnych ciekawych informacjach. Między innymi rekord na tym mundialu padnie.
1: O proszę.
0: Rekord dotyczący ilości braci. Aż 7 różnych par braci w różnych kadrach drużyn pojawi się na tym mundialu. 7 par braci.
1: Mam pewne podejrzenia, jak mogło do tego dojść. Pewnie po prostu, wiesz, mama kazała zabrać brata ze sobą.
0: Weź brata ze sobą, ale mama, ja na mundial jadę.
1: Weź, no.
0: Weź, opiekuj się nim.

0: Eminem, Houdini, RMF Max i ceremonia otwarcia wczorajsza mundialu piękna była.
1: Piękna.
0: Widziałaś?
1: Nie widziałam, ale była piękna.
0: Ale nie szkodzi, że nie widziałaś, będą jeszcze dwie.
1: Będą jeszcze dwie, bo każdy musi mieć swoją, słuchajcie. I Kanada musi mieć swoją, i Meksyk musi mieć, nie, Stany Zjednoczone muszą mieć swoją. No więc każdy ceremonię otwarcie powinien mieć. Taka wychodzi z tego dla nas nauczka. W związku z tym, jak jest piątek, to wy też miejcie swoją ceremonię otwarcie, ja też będę miała.
0: Będzie taka, dzisiaj będzie ceremonia... Można otwierać mundial, można inne rzeczy otwierać w weekend. Polecamy!

0: I tak to się rozkręca pięknie. W pół do ósmej, Think About Us, za nami w RMF Max. No to trzeba jeszcze tutaj na bieżąco o mundialu trochę.
1: W studiu znów Krzysiek Chwaliński, więc zaczynamy. Mistrzowski flash sportowy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Mundial 2026 się rozkręca. Wieczorem Toronto, mecz Kanada, Bośnia i Hercegowina. Bośniacy w barażach o wyjazd na mistrzostwa pokonali Włochów i mogą sprawić kolejną niespodziankę. Tak przynajmniej uważa pochodzący z Bośni bramkarz Zagłębia Lubin Jasmin Burić.
4: Myślisz, że to może być taka drużyna, która pokaże coś fajnego, sprawi niespodziankę?
5: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że Bośnia może być duża niespodzianka na mundialu.
3: Z piłkarzem rozmawiał Patryk Serwański. Początek meczu o 21:00. Wcześniej kanadyjska ceremonia otwarcia. Oczywiście z udziałem gwiazd. Wystąpi m.in. Alanis Morissette. Tymczasem mamy już pierwsze statystyki, które mogą zapowiadać rekordowe mistrzostwa pod względem czerwonych kartek. Na poprzednich mundialach w Rosji i w Katarze zostało nimi ukaranych w sumie po 4 piłkarzy. Wczoraj już w meczu otwarcia Meksyk-RPA sędzia pokazał 3 takie kartoniki. To niemal statystyki z 2 poprzednich turniejów.
1: Ludzie, to więcej czerwonych kartek niż goli. I zresztą ceremonii otwarcia też chyba więcej niż goli. Słuchajcie, bo 3 ceremonii otwarcia na jednym mundialu.
3: Tak.
0: Coś pięknego.
1: To historia. To jest piękny mundial.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: dawna, to wiem.
1: Siema wszystkich byki, pozdrawiam was wszyscy, którzy są w trasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucha mnie i no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.
2: Dziękujemy. Również kurde. Pozdrawiamy. No, ten. To szerokości. Bądźcie z nami, za chwilę najświeższa prognoza pogody. Kolejne bęgery, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
3: Reklama.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

Wieczorem i w nocy w wielu regionach Polski, szczególnie na wschodzie i zachodzie, a także na południu możliwe opady deszczu i dość silne podmuchy wiatru. Padać zresztą może niemal w całym kraju. Jutro ciąg dalszy opadów, burz i podmuchów silnego wiatru. Jak was to pocieszy, to na termometrach nie będzie najgorzej. W Trójmieście zobaczymy 19 stopni, w centrum 20, podobnie na południu. Najcieplej będzie na zachodzie, tam do 21 kresek, a najchłodniej na wschodzie 15-16 stopni. W niedzielę zdecydowanie chłodniej wszędzie.

jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: New Vibe Hoodies to Madison Mars w RMF Max. A ceremonia otwarcia mundialu, słuchajcie, to już druga, właśnie przed sekundą się zakończyła. Będzie jeszcze trzecia, spokojnie.
1: Jak także jak przegapiliście, tak, to nic się nie stało zupełnie. Teraz trochę mundial zostawiamy, bo czas na muzę, Hopbands Extra za chwilę i graba, więc będzie się działo. A my za dziś już dziękujemy. Justyna Borycka.
0: Michał Siwek.
1: Pa.
2: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club. Wystartował dzisiaj długo wyczekiwany ING Silesia Beats, czyli festiwal, który jest jednym z najgorętszych absolutnie wydarzeń tego sezonu, muzycznych wydarzeń. Dzisiaj no to już ciężko będzie dotrzeć pewnie, jak nie jesteście na miejscu, no ale jutro, jeżeli macie tego możliwość, to naprawdę warto się pojawić. Gwiazdy z najwyższej półki jest, będzie Kashmir, będzie John Newman, będzie Dimitri Vegas, Wisdom C, polskie gwiazdy, Cibuli, Young Leosia między innymi, no ale przede wszystkim on jedyny i niepowtarzalny, czyli Jason Derulo, wystąpi jutro na ING Silesia Beats w Parku Śląskim w Chorzowie. Dobra, z innej beczki są tu z nami fani Taylor Swift, no to obowiązkowo dzisiaj w Krakowie powinniście się pojawić w poczcie głównej Swift Party, czyli 100% Taylor Swift z głośników, plus specjalne atrakcje dla najwierniejszych fanek i najwierniejszych fanów. To wszystko dzisiaj od 22 w poczcie głównej w Krakowie.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W Toronto trwa ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu. O 21:00 gospodarze rozpoczną mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dla Kanadyjczyków to trzeci mundial w historii, dla Bośniaków drugi.
2: Bałkany, umówmy się, futbolem żyją od dawna, a Kanada to jest ciągle kraj hokeja. Piłkarskie ligowe rozgrywki, te profesjonalne, w tym kraju ruszyły w 2019 roku. Oczywiście kilka klubów z Kanady gra też w amerykańskiej lidze MLS. Kiedyś gwiazdą reprezentacji Kanady był urodzony w Inowrocławiu Tomasz Rodziński. Dziś to Alfonso Davies z Bayernu Monachium. Jego rodzice pochodzą z Liberii, a on sam urodził się w obozie dla uchodźców w Ganie. Trafił do Kanady jako 5-latek. W całej historii Kanada rozegrała na mundialu 6 meczów i 6 przegrała.
1: Mówił Patryk Serwański. W nocy o 3:00 nad ranem polskiego czasu mundial rozpocznie ostatni ze współgospodarzy. Reprezentacja USA zagra z reprezentacją Paragwaju. Wcześniej trzecia ceremonia otwarcia na scenie wśród wielu gwiazd, m.in. Katy Perry.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Niektórzy czekają na kolejne mecze, niektórzy czekają na nowe hiciory. No to witajcie, jesteście w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy odliczanie. Dziesiątka najważniejszych hitów na starcie weekendu na liście Hot Band. Do tego nowości, premiery, klubowe bity też. A na dziesiątym X1 Tame Impala w remiksie Jenny, jego Dracula.

0: idziemy, może potańczyć, może się pobawić, pytał Marshmello, where we go, jego nowości, no gdzie idziemy jutro, no wiadomo, że jutro to lecimy, idziemy, jedziemy, biegniemy do Malborka, bo jutro w Malborku nasze Lato Max, a kto będzie na naszej muzycznej scenie, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem. Teraz na naszej scenie Andy Dust, Zokaria, to piątkowo miejsce dziewiąte.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

to taka muzyczna para, bo oni nie po raz pierwszy, nie po raz drugi i nie po raz ostatni pewnie razem Bibi Rexa, David Guetta. Mamy kolejną petardę na lato i mamy kolejną nowość przywiątków RMF Max, świeży beat Sad Girls. A jeżeli ktoś prowadzi statystykę, to teraz wykonawca, który proponuje drugi numer w swojej historii i karierze, który może być w zestawieniu listy Hot Bands, a tym producentem jest Airbox. Polecam wam weekendowo nasza nowość w RMF Max, Babylon.

0: Jacie, nie mogę. Roxy taka rozpędzona i White. Chciałam ciebie więcej, trochę więcej energii, takiej bardziej rockowej. No i tym razem 7 w piątek na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo będzie nowy Calvin Harris. Czeka też Hurzel. Podobno Hurzel w numerze Moving to the Sun wykorzystywał AI, ale jeszcze się do tego nie ustosunkował. Hurzel i Ultra na ten numer, do którego tańczy nie tylko Ibiza, już za chwilę.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
5: Dla ciebie 500 zł.
6: Dziękuję w takim razie.
3: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

0: Calvin Harris też chciałby z wami potańczyć. Jego nowość jest Jazzy Satisfy. Na razie poczekalnia list, tylko Benz. Można potańczyć na jego imprezach na Ibizie. Chciałby w tym sezonie pobić swoje kolejne rekordy. No i może wróci jeszcze kiedyś do śpiewania w swoich kawałkach. Czasami jak się rozbuja, to chwyci za mikrofon i leci z refrenem. Topik nie śpiewa, ale świetnie miksuje, produkuje, ale tutaj ma taką księżniczkę, która śpiewa dla niego już w zestawieniu list, tylko Benz. Topik Becky G, Afro House, Made in Germany. Sorry, papi.
1: Max 5, numer 5.

Mega klimat, mega nowość. Eben i jego Runaway. Czeka na weekendowe głosy pod rmfmax.pl. Wiecie, co będzie za dwa tygodnie? No przecież już będziemy na wakacjach. No to teraz coś na wszystkie cztery pory roku. Także na lato, na maksa. Wiktor wali góra każdego dnia coraz wyżej. I dzisiaj już pierwsza trójka.

zrobiła niesamowity klimat wieczorowo. Grace i Abrams tak na zachody słońca, na te czerwcowe, długie, najdłuższe dni. Hit the Wall, Grace i Abrams, przyjaciółka Taylor Swift czeka na wasze głosy. Tak więc jeżeli ktoś lubi Taylor, to pewnie też zagłosuje. rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w zestawieniu listy Hopbence w piątek Wiktor Waligura, jego 4 pory roku. Na drugim już tak wysoko Anima i jego klubowe Beautiful. Ale na miejscu pierwszym mamy producenta mundialowego hitu. No to przecież on napisał Die Die dla Shakiry. Ed Sheeran i Martin Garrix. Razem, jednak, duet, którego świat się nie spodziewał na szczycie listy Hopbence. Repeat it. RMF Max. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Martin Garrix, Sheeran, jedynka dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek, ruszamy w Tour de Club. Wystartował dzisiaj długo wyczekiwany ING Silesia Beats, czyli festiwal, który jest jednym z najgorętszych absolutnie wydarzeń tego sezonu, muzycznych wydarzeń. Dzisiaj no to już ciężko będzie dotrzeć pewnie, jak nie jesteście na miejscu, no ale jutro, jeżeli macie tego możliwość, to naprawdę warto się pojawić. Gwiazdy z najwyższej półki jest, będzie Kashmir, będzie John Newman, będzie Dimitri Vegas, Wisdom C, polskie gwiazdy, Cibuli, Young Leosia między innymi, no ale przede wszystkim on jedyny i niepowtarzalny, czyli Jason Derulo, wystąpi jutro na ING Silesia Beats w Parku Śląskim w Chorzowie. Dobra, z innej beczki są tu z nami fani Taylor Swift, no to obowiązkowo dzisiaj w Krakowie powinniście się pojawić w poczcie głównej Swift Party, czyli 100% Taylor Swift z głośników, plus specjalne atrakcje dla najwierniejszych fanek i najwierniejszych fanów. To wszystko dzisiaj od 22 w poczcie głównej w Krakowie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: co mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam ponownie. Po Meksyku czas na Kanadę. Mundial rozpoczyna drugi z jego współgospodarzy. W Toronto zaczyna się mecz z Bośnią i Hercegowiną. Kanadyjczycy muszą sobie dzisiaj poradzić bez jednej z największych gwiazd zespołu, Alfonso Davisa, zauważa Wojciech Marczek.
1: Kosz Bayernu wciąż nie wyleczył do końca urazu i opuści pierwszy mecz swojej kadry na Mundialu. Brak Davisa nie wpływa jednak na pewność siebie zespołu, zaznacza reprezentant Kanady Steven Eustachio. Jesteśmy spokojni i skoncentrowani. Nie chcę, żeby wszystkie złe emocje zablokowały nas psychicznie lub fizycznie, uniemożliwiając nam grę.
0: Polscy kibice będą oglądać mecz, ale z nutą nostalgii.
2: Szkoda, że Polaków nie ma, nie? Bo to wiadomo. By się inaczej patrzyło na to, nie?
0: Wiadomo. O 3:00 w nocy do gry wejdzie trzeci z gospodarzy. Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem, a wcześniej także oczywiście ceremonia otwarcia.

0: witam. Impreza jest cudowna. Pozdrawiam wszystkich, mojego brata, moją dziewczynę Emilkę i teściu.
1: Ogólnie byliśmy rok temu, było fantastycznie, w tym roku jest równie dobrze, dopiero impreza się rozkręca, ale naprawdę mamy wysokie oczekiwania, ponieważ artyści są naprawdę dobrzy.

Jeszcze jedna nowość wieczorowa, piątkowo w RMF Max. Dawid Podsiadło, no to jest najmilsza część tygodnia. Piątkowy wieczór, co robicie, gdzie wychodzicie, a może po prostu siedzicie, może po prostu jedziecie, stoicie albo leżycie. Graba ma dla was hiciory na weekend w RMF Max. Za chwilę Kygo, jego Save My Love, teraz Somber. No wieczór nie może się odbyć bez tego gościa, jego 12 to 12.

Jonas Blue, którego przypomniałem przed chwilą w Perfect Strangers, przyznaje, że często fani mylą go z Jonas Brothers, ale nie, to nie był chłopak z boys bandu. Teraz chłopak, no na pewno nie z boys bandu, to DJ Fisher, Australia, ale w wakacje, wiadomo, najczęściej to siedzi i występuje w Europie. Mamy jego nowość. Fisher i Townsend i klubowe bity na piątek w RMF Max. Fajwa.

0: Forever and the Day, polatane piątkowo Alex Lemiraż. Polecam wam jego bity, jego sety, no i jego jeszcze bardziej trendsowe produkcje. Takiego dobrego bitu nie zabraknie dzisiaj wieczorem. Wrócimy też do klasyki, takiej bardzo imprezowej, tanecznej i house'owej, bo pojawi się Bob Sinclair, World Hold On, ale będzie też coś świeżego od Gipsa, Win za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: Apa, apa, ty tańczysz z nami, ty, przy piątku, do Rose i Bruno Mars. Teraz MJK, kto się ukrywa pod tym pseudonimem, oczywiście Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Machine Gun Kelly przyznał, że przesadził ostatnio z tatuażami i teraz cierpi, bo chciałby sobie, ile się da, no tam powymazywać, a to nie jest takie łatwe. MJK i Wiz Khalifa, nasza nowość na weekend, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

dni, to nasza bletka weekendowo-piątkowa w RMF Max. Teraz klubowy beat od klubowych braci z Brazylii, to Dub Dogs. Policzyli kiedyś, ile podskoków wykonują w trakcie swojego DJ-skiego występu i wyszło im, że nawet w trakcie setów to tak 20 tysięcy podskoków robią. No jak ktoś energetycznie gra, trochę dłużej to 20 tysięcy leci szybko, w szczególności przez północy. Dub Dogs i How Does It Feel?

0: tańczy do ich bitów. Holendrzy Zanada, Talk to You. Ja wiem, że znacie doskonale ten kawałek, ale może wrócą jutro na miejsce pierwsze listy Hobbence. Kto chciałby im pomóc? Oczywiście oni już tam byli, ale może zrobimy taką powtórkę, no bo to jest przecież taka zacna luta. Głosujcie, sprawdzajcie nowości pod rmfmax.pl, a u mnie jeszcze więcej fajnych kawałków na piątek. RMF Max.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
11: Slay.
9: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
12: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.

robi Airbox, jego Graceland. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Co świętujecie? My poświętujemy teraz Światowy Dzień Stylistów Paznokci. Stylistów i stylistek oczywiście, a o tej porze to już chyba pozamykane, po robocie, posprzątane, można odpoczywać i można, a nawet trzeba trochę poimprezować, no to na imprezowanie i na świętowanie dla wszystkich stylistek. Justa Jagdstyle i on w RMF.

taki niegrzeczny trochę ten raper Tyo Cruz. Musiał zrobić numer o tym, że będzie łamał dziewczynom serca. Break your heart. To był powrót do przeszłości, a teraz przyszłość. Nowość w RMF Max, którą polecam już na wakacje. To nasz importaż ze Stanów. Tam swoje kawałki robi Matilo. To jest numer, który warto, trzeba o tej porze zrobić głośniej i dodać do ulubionych. Ja mam nawet w swojej pierwszej piątce najfajniejszych nowości z RMF Max. Matilo i jego Without You.

Dance in Love, Alan Walker, piątkowo weekendowo w RMF Max, a my już myślimy o wakacjach, no start za 2 tygodnie i z tej okazji proponujemy wam już nowy quiz. Można się przygotować akurat na lato. Co wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Kto wie wszystko? Może jest ktoś taki? Można, nawet trzeba się sprawdzić teraz na rmfmax.pl.

0: Kolejny hit, który nie daje zasnąć. Przy piątku Damiano Dawid i jego The First Time. No i teraz jeszcze jeden, przy którym na pewno nie zaśniecie, a przy którym wszyscy tańczą, everybody tańczą na Ibizie i także my tutaj w Polsce. To Hurzel, który zaczynał swoją karierę od kaset magnetofonowych. Handlował kasetami, które nagrywał. Nagrywał dobre disco i dobre house. Nie sprzedawał ich w Polsce na ryneczku, tylko u siebie w Paryżu i w okolicach. Hurzel i Ultra na T, nowość w RMF Max, Moving to the Sun.
1: To jest nowość RMF Max.

Zokaria to Andy Dust i jego hicior. Niedawno nawet jedynka na liście Hot Bands. To tak z zaproszeniem na imprezę jutro, bo możliwe, że ten kawałek zmiksuje także Ola Bieniarz w Malborku na naszej imprezie. Lato do Maxa to już jutro przy sobocie. Ola będzie mieszać największe hity, będzie nasza radiowa ekipa, a na muzycznej scenie RMF Max na żywo w Malborku jutro Wilki, także Mortalcio. Wszyscy jesteście zaproszeni. Szczegóły na rmfmax.pl. RMF Max. A ja lubię cię jak lato.

0: ale to fajnie zremiksował David Guetta i dodał tutaj jeszcze klasyk muzyki house z Francji, czyli Music Sounds Better With You projektu Stardust. No, słychać to w tym remiksie Just The Way You Are, Hit Your Milky wraca po latach i być może weekendowo wróci nawet na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Głosujcie na swoje ulubione bity pod rmfmax.pl, a my tańczymy dalej. No, będzie tutaj dużo fajnych kawałków. Wróci Imani, będzie nowość od Boba Sinclara. No i Kungs, jego Galaxy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, zwrotu mocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Max.

mistrz house'u w Hiszpanii, a popsy grali Kajsa, nasza nowość bardzo do maksa. I can't wait, tak, house music all weekend long. No prawie, prawie, graba z wami piątkowo, wieczorowo. Świętujemy ten piąteczek, no i fakt, że już za dwa tygodnie wakacje, czujecie to? Na wakacjach będziemy słuchać bitów także tego gościa. Kungs i jego Galaxy.

0: się świetnie. Pozdrawiam moje siostry Jolę i Edytę. Wiedzcie, co straciłyście. Czekamy najbardziej na występ Timmy Tampet.
1: Dokładnie.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.

0: Dystybia piątkowo-imprezowo-turiana. A wiecie, że coraz bardziej popularne stają się imprezy także w saunach, także u nas w Polsce. To jest fajny klimat. Możesz się wyluzować, w przerwie od gorąca wychodzisz, możesz się pobujać przy dobrym bicie. Wiedzą to na pewno w Finlandii, bo tam to mają w ogóle 3 miliony saun. 3 miliony w każdym kraju, no prawie w każdej chacie jest sauna. Teraz numer, który nie wiem, czy pasuje na saunę, ale na pewno na weekend mogę wam polecić. Nasza nowość Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Men robią nam piąteczek Enrique Iglesias i Pitbull, który już niedługo na imprezie w Warszawie. Teraz też numer bardzo imprezowy, klubowy. Polecam wam świeży bit od Aloka, który przyznał się, że ten kawałek zrobił, gdy zabrakło mu internetu na Ibizie. Musiał się na czymś skupić. No dobrze, że prądu mu nie zabrali. Alok i Khalid, Dive Into Me.

Wait So Long, klubowo piątkowo Swedish House Mafia. No w Malborku też czekali tak długo na przyjazd RMF Max i już tam jedziemy. Jutro jesteśmy na imprezie Lato na Maxa Malbork na naszej scenie. Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz zaprezentuje największe hiciory. Jesteście wszyscy zaproszeni z rodzinką, z przyjaciółmi. No to wiadomo, gdzie jutro się spotykamy. Kto ma blisko, to... no to leci, jedzie, biegnie. Jutro Lato na Maxa w Malborku.

Może kiedyś wszyscy będą dawać koncerty z YouTube'a, tak jak Justin Bieber ostatnio, chociaż na przykład nie wyobrażam sobie takiej Metaliki bez gitary, bez żywej perkusji. Nie, to się chyba nie wydarzy. Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który przydarzył się ponownie, wrócił po latach, a nawet ostatnio pojawił się na szczycie listy Hot Bands, Beauty and the Beat. Zostańcie z RMF Max, będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala.

0: Dawid Podsiadło, jego sezon na sezon piłkarski, mundialowy. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy szykują się na nieprzespaną piłkarską noc. Ja dziękuję wam za piątkowy wieczór. Słyszymy się także jutro przy sobocie, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie. Zapraszam na podsumowanie tygodnia na liście Hot Dance. 30 największych hitów, najważniejszych nowych numerów jutro o 17. Miłego weekendu. Cześć!
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.